0: Słuchacie Radia Alex.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Radio Alex.
1: W kalendarzach piątek, to już 9 dzień października, na zegarach godzina 6, zapraszamy Was na wiadomości.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na północy kraju. Alerty drugiego stopnia wydano dla Pomorza, dla powiatów wzdłuż wybrzeża. Wiatr w porywach może osiągnąć tam nawet około 100 km na godzinę, nad ranem niewykluczone burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano także dla części Pomorza Zachodniego, Warmińsko-Mazurskiego i Podlasia. W dwóch ostatnich alerty obowiązują do wieczora. Strażacy nie odnotowali jak dotąd żadnych poważnych zdarzeń. Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego SAFE na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę, zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Co jeszcze ustalono? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Nie będzie automatycznego przekierowania niewykorzystanych pieniędzy z SAFE na Ukrainę.
4: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
3: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą, ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy. Warszawa musi też rozważyć, czy warto zaciągać kolejną pożyczkę, a więc zadłużać państwo, skoro środki trzeba będzie wykorzystać do 2030 roku, a to bardzo niewiele czasu.
2: Mieszkaniec Nowego Jorku postrzelony przez agenta służby migracyjnej ICE, poinformował o tym burmistrz miasta Zoran Mamdani. Ze wstępnych ustaleń wynika, że agenci ICE otoczyli samochód tej osoby, w którym znajdowała się razem z 5-letnim dzieckiem. Agenci oddali serię strzałów. Dziecko na szczęście nie odniosło obrażeń. Mamdani zapowiedział, że będzie żądać zakończenia wszystkich działań ICE w mieście. Z analizy CBS News wynika, że podczas drugiej kadencji Trumpa doszło do co najmniej 30 strzelanin z udziałem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa. Niektóre z nich były śmiertelne w skutkach. Szybkie wykrycie drona i śledzenie toru jego lotu. To potrafią nowatorskie polskie systemy, które opracowano nad Politechnice Łódzkiej. Jednym z nich jest system Dumbo. Można go zamontować na własnym bezzałogowcu i z powietrza monitorować obce urządzenie. System pozwala na tyle wcześnie wykryć drona, żeby odpowiednie służby miały czas na reakcję.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Poranek może nie zaczyna się zbyt dobrze, bo jeszcze lokalnie pojawiały się słabe, przelotne opady deszczu, ale potem już za chmur wyglądać będzie słońce coraz śmielej. Nie zgadniecie, że w tej chwili na przykład w Lesku prawie 17 stopni, ale za to w Zakopanem tylko 7. W ciągu dnia no też 20 już nie zobaczymy, wprawdzie wynik dwucyfrowy, ale na poziomie maksymalnym w okolicach 14 stopni. No i chyba nic więcej nie będzie się pojawiało przez kilka najbliższych dni, no i wygląda na to, że ta jesień troszeczkę inne oblicze przybierze. Ciśnienie będzie zwariowało, biometr jest dzisiaj bardzo niekorzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: To jest podsumowanie wiadomości z czwartku w Radiu Alex. Nowy targ przekaże kolejne 500 000 zł dla powołanej w tym roku przez samorząd spółki Podhale Nowy Targ. To już druga transza pieniędzy, jakie trafią do odradzającego się klubu hokejowego. Więcej nasz reporter Michał Palut.
7: Już w sumie 1 000 000 zł kosztowało nowotarskiego podatnika utrzymanie powołanej kilka miesięcy temu spółki Podhale Nowy Targ. O kolejnej 500 000 transzy miejscy radni zdecydowali w poniedziałek. Środki na ten cel zostały przeniesione z gminnego budżetu na drogi publiczne, ale jak zapewniała w trakcie obrad Ewa Bobek, skarbnik miasta oraz członek Rady Nadzorczej Szarotek, nie ucierpi na tym żadna inwestycja w infrastrukturę. Pieniądze przekazane na odbudowę klubu hokejowego mają bowiem pochodzić z wygenerowanych do tej pory oszczędności. Dotychczas przekazany kapitał zakładowy musiał zostać wydany na uzyskanie licencji oraz umożliwienie 19-krotnemu mistrzowi Polski startu w tegorocznym sezonie Tauron Hokej Ligi. Obecny na obradach Rady Miasta prezes Podhala Nowy Targ Wojciech Śniegowski przyznał, że w klubowej kasie zostało około 70 000 zł.
6: Już na wrześniu styczniowej konferencji prasowej burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha przyznał, że początkowe założenia finansowe mogły być zbyt ostrożne. Każdy klub z licencją na start w Tauron Hockey Lidze musi zadeklarować budżet na poziomie minimum 2,5 miliona złotych brutto. Po 7 rozegranych kolejkach trwającego sezonu Podhale Nowy Targ zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i pozostaje jedną z dwóch drużyn bez żadnego zwycięstwa. Maraton Merilior, budowlanka, a nawet chałupa gąsieniców na Wsiów to budynki, w których w różnych latach uczyli się uczniowie Kenara. 14 października barwny, roztańczony i rozśpiewany pochód przejdzie trasą wyznaczoną przez te ważne dla uczelni punkty.
0: My jako szkoła jesteśmy zawsze z Zakopanem, praktycznie od zawsze związani. I jak tam przechodzą ci nasi uczniowie przez Zakopane, to wszyscy nas rozpoznają, że są może kolorowo bardziej ubrani, może są jacyś tacy bardziej, zwracają na siebie uwagę. Oczywiście myślę, że w pozytywnym takim słowa znaczeniu. I chcemy podkreślić to, że w tym Zakopanem jesteśmy. Byliśmy w różnych miejscach tutaj. Ja pamiętam, że jak chodziłem też do trzech szkół tak naprawdę. Przed każdym budynkiem uczniowie też przypomną krótką historię taką, jak to było w tych czasach, owych czasach, jaki to był budynek.
6: Mówił dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara Marek Król-Juzaga. W pochodzie udział wezmą uczniowie, absolwenci, nauczyciele i goście. Organizatorzy mają nadzieję, że dołączą do niego również sympatycy szkoły i mieszkańcy miasta pod Giewontem. W Zakopanem wraca sprawa poideł dla koni. Tak w rozmowie z dziennikarzami nazwał nielegalną inwestycję na Bachledzim Wierchu jej właściciel. Inwestycja ma już prawomocny wyrok sądu z nakazem rozbiórki. Decyzję o likwidacji tej samowoli postawionej bez zezwolenia na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej wydał również inspektor nadzoru budowlanego.
8: Właściciel samowoli na razie jednak nie kwapi się ani do rozbiórki domków, ani do zalecanego przez sąd doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu, na którym wybudował drogę do swojej inwestycji. Rozbiórki zastępczej mogłoby dokonać miasto. Wdrożenie procedury wymaga jednak pełnego sfinansowania prac z góry. O taką możliwość zapytałam burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza.
9: Pierwsze, co jest potrzebne, to oczywiście wola Rady Miasta i czy mamy to wykonywać, czy znajdziemy pieniądze w budżecie, czy zabezpieczymy, przewidzimy jakieś fundusze na ten cel na przyszły rok, bo jednak będzie to trochę kosztować. Ile dokładnie, to też nie wiem, musielibyśmy oszacować, natomiast jakieś pieniądze w budżecie, trzeba byłoby na ten cel zabezpieczyć. Więc tutaj kwestia, czy Rada Miasta będzie zdecydowana takie pieniądze przeznaczyć na taki cel.
6: Relację przygotowała Beata Denis-Jastrzębska, która zbiera na bieżąco informacje w tej sprawie. Spalał odpady za budynkiem usługowym w Kościelisku. Strażnicy namierzyli go dzięki dronowi i ukarali mandatem. Straż gminna otrzymała zgłoszenie w tej sprawie, ale miejsce było trudno dostępne. Funkcjonariusze wykorzystali więc drona, którego nagrania pozwoliły je zlokalizować i dotrzeć do sprawcy. Spalanie odpadów to zagrożenie dla zdrowia, środowiska i jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Nowoczesne technologie wspierają nasze działania, ale najważniejsza pozostaje odpowiedzialność każdego z nas – podkreślają funkcjonariusze i apelują, by nie być obojętnym na takie przypadki i zgłaszać je straży. Od 4 lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie odbywają się koncerty w ramach cyklu Kultura na Poziomie. Wydarzenie organizowane jest w zabytkowej willi Wańkówka i to właśnie jej położenie było inspiracją do nazwy całego cyklu.
10: 737,60 metrów nad poziomem morza. Dlatego właśnie ten cykl koncertów nosi nazwę Kultura na Poziomie. To spotkania z muzyką, które pokazują, że różnorodne koncerty, a przy tym znani artyści mogą być blisko nas właśnie tutaj w Poroninie. Do tej pory wystąpili u nas m.in. Józef Merzhtein-Jochymczyk, Monika Urlik, Robert Kasprzycki czy Justyna Jarząbek.
6: 15 października odbędzie się ostatni już koncert w tegorocznej edycji cyklu Kultura na Poziomie. Wystąpi znany i lubiany Piotr Lupi-Lubertowicz.
10: Gitarzysta, wokalista i autor muzyki, którego koncerty to połączenie bluesa, rocka i niezwykłej energii scenicznej. Gorąco zachęcam do tego, by zarezerwować właśnie ten wieczór i spotkać się z muzyką na żywo, bo moi kochani, muzyka na żywo posiada najcenniejszą wartość.
6: Mówiła dyrektor GOK w Poroninie Anna Malacina-Karpiel. do strażaków z OSP Czarny Dunajec, OSP Ciche Górne 2 oraz OSP Dział trafiły nowoczesne, wielozadaniowe pojazdy terenowe typu UTV. Zakup zrealizowano w ramach drugiego etapu programu Bezpieczne Dzieci, prowadzonego w latach 2025-2026. Nowe pojazdy mają ułatwić strażakom szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia, transport sprzętu i prowadzenie działań w trudnych warunkach. Będą wykorzystywane m.in. podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych, działań związanych z ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym, a także przy zabezpieczaniu lokalnych wydarzeń. W przyszłym tygodniu rusza remont drogi do Stanika w Witowie, poinformował Urząd Gminy Kościelisko. W związku z tym w dniach od 12 do 16 października planowane jest całkowite jej drogi zamknięcie dla ruchu kołowego. Poszukiwany listem gończym 36-latek został zatrzymany w Nowym Targu. Policjanci ustalili, gdzie przebywa mężczyzna i 2 października pojechali pod wskazany adres. 36-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Zakopanem. W związku z karą roku pozbawienia wolności został zatrzymany bez problemów i trafi do zakładu karnego. Już niebawem miasto Zakopane będzie obchodziło swoje 93. urodziny. Prawa miejskie otrzymało w 1933 roku. Z tej okazji już 15 października rozpocznie się festiwal inspirowany górami imienia Ewy i Macieja Berbeków. Wydarzenie poświęcone ludziom związanym z górami w tym roku zejdzie do tatrzańskich podziemi.
11: Speleoklub Tatrzański PTTK jako najstarsza działająca pod tą nazwą organizacja jaskiniowa w Polsce świętuje swój jubileusz i w tym roku powiemy o tych górach, ale tak troszkę niżej. Czyli będziemy mieć prelekcję jaskiniową znakomitego speleologa pana Kazimierza Szycha. Będziemy mieć również forum takie dyskusyjne. Speleoklub zaproponował nam 2 wydarzenia. Wycieczka do jaskiń systemu Pawlikowskiego i to będzie wycieczka z przewodnikiem. Drugie takie wydarzenie speleoklub przygotował dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. To będą warsztaty dla dzieci sprawny jak nietoperz.
6: Mówiła naczelnik Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Joanna Staszak. Festiwal rozpocznie się 15 października i potrwa 4 dni. Nie zabraknie wystaw, koncertów i spotkań z zakopiańskimi artystami. 50-lecie swojej pracy twórczej będzie obchodził Jerzy Juras Gruszczyński. Ruszyła budowa miasteczka rowerowego w Krościenku nad Dunajcem. Prace rozpoczęły się w sąsiedztwie istniejącego pump trucku. Nowe miejsce ma być przeznaczone przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Miasteczko pozwoli na praktyczną naukę zasad ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach oraz doskonalenie jazdy na rowerze. Wartość inwestycji to ponad 478 tysięcy złotych. Gmina Krościenko pozyskała na ten cel ponad 209 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa Małopolskiego. Jesienią Zakopane zaprasza na kulinarną podróż. Od 28 października do 29 listopada potrwa Bachleda Festiwal Restauracji. W jego ramach 6 restauracji przygotuje łącznie 12 specjalnych menu opartych na sezonowych produktach i autorskich interpretacjach smaków. Od kuchni regionalnej przez europejską po włoskie klasyki. Festiwalowe dania będą dostępne w specjalnych cenach. Rezerwacje stolików właśnie ruszyły. Wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem. Wszystkie szczegóły mamy na radioalex.com.pl.
1: Witajcie w ten piękny piątkowy poranek. Rozpoczynamy spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry. Ten poranek spędzimy wspólnie.

piątkowy poranek, tak jest, bo piątek, piąteczek, piątunio w kalendarzach, 9 dzień października się nam pojawił, to już 282 dzień roku, powoli zaczynamy patrzeć na koniec roku, on gdzieś tam na horyzoncie majaczy, majaczy, majaczy, to już 282

0: pocztę i wysłać. Albo po prostu wrzucić do skrzynki. Na wysyłanie życzeń dla dzisiejszych solenizantów chyba troszeczkę za późno. Mówimy o tej tradycyjnej formie, ale SMS-ka można posłać. Na liście solenizantów Arnold, Dionizy, Jan, Sara, Ludwik, Wincenty, Ginter, także Aaron, Sybilla, Abraham, Bożdar, Gunter, Bogudar, Bogodar, Dionizjusz i Bożdar. Bożydar, Bożdar, ależ tutaj namieszane dzisiaj jest.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie. Po reklamie.
0: Na Podhalu nad ranem i o poranku jeszcze słabe opady deszczu, ale sytuacja powinna się z każdą godziną poprawiać. No i nawet dość pogodnie i słonecznie zrobi się po południu. Nie oznacza to jednak, że będzie ciepło. 7-8 stopni dla Zakopanego zapowiadają synoptycy. Nieco lepiej w Nowym Targu. Tam stopni 11 i też pogodne słoneczne popołudnie w zapowiedziach fachowców od Aury.
1: Radio Alex.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Nie wiem, czy zauważyliście i zwróciliście uwagę, ale w internetach o niczym innym się nie mówi, niczego innego się nie je jak pizzę. U nas ten temat się w ogóle nie pojawił. Nie wiem, nie jadłem tej słynnej. Dzisiaj miłośnicy tenisa ziemnego będą mieli spory dylemat. Hubert czy Iga? Iga czy Hubert? Podobno w tym samym czasie mają rozgrywać swoje mecze. Kibicom będzie ciężko. Trzymamy niezmiennie kciuki za naszych sportowców i miejmy nadzieję, że oboje awansują, choć pan Hubert dzisiaj z Nowakiem Dżokowiczem mecz ma. Oj, będzie się działo.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński Przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Przed nami weekend. Jak będzie wyglądał pogodowo? O tym na pewno sobie jeszcze będziemy opowiadali w naszym porannym programie. Za kilka chwil skupimy się na najważniejszych wydarzeniach, bo zbliżamy się do godziny 7:00, a o każdej pełnej godzinie u nas oczywiście najważniejsze wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7:00. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, w wyższych partiach Tatr nie trudno o tragiczne w skutkach poślizgnięcie. W części z kraju i ze świata po kolejnym ataku w szkole szef MSW zapowiada wzmożone patrole w okolicach placówek. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
14: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Dziś piątek, to 9 dzień października. Na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Anna Grudek. Zapraszam. Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są bardzo trudne, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Powyżej około 2000 metrów nad poziomem morza, szczególnie po stronie północnej i w miejscach zacienionych, zalega twardy, zmrożony śnieg i występują oblodzenia. W stromym terenie poślizgnięcie się na twardym, zlodowaciałym śniegu może oznaczać długi, niekontrolowany upadek prowadzący do ciężkich obrażeń lub śmierci. Do takich śmiertelnych w skutkach wypadków doszło w ciągu ostatnich dni. Wyjście w wyższe partie Tatr wymaga doświadczenia w turystyce zimowej oraz odpowiedniego sprzętu, raków, czekana i kasku wraz z umiejętnością posługiwania się nim. Raczki nie zastępują raków i nie są odpowiednim wyposażeniem w stromym terenie wysokogórskim. Na niżej położonych szlakach, szczególnie rano i w miejscach zacienionych, niektóre odcinki mogą być mokre i błotniste. Teraz w Radiu Alex ze szlaków przenosimy się na drogi. Uwaga kierowcy w Zakopanem, dzisiaj skrzyżowanie ulicy Kasprusie z ulicami Orkana i Podlipkami będzie całkowicie zamknięte w godzinach od 8 do 17. Mieszkańcy ulicy Podlipkami są proszeni o wyjechanie samochodami z posesji przed 8. Po tej godzinie przejazd przez skrzyżowanie będzie niemożliwy. Kierowców czekają utrudnienia także na Zakopiance, o szczegółach w kolejnym serwisie.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W Instytucie Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich można było zobaczyć ostatnio amatorskie filmy z Podhala, nagrywane przez amerykańską Polonię od lat 40. do 80. ubiegłego wieku. Autorka projektu rozpoczyna jego nową odsłonę. Tym razem poszukuje takich filmów na Podhalu.
4: Mamy przekonanie, że tych filmów również zostało bardzo dużo w Polsce. Zarówno tych nagranych przez osoby, które posiadały kamery w Polsce, jak i być może takich, które były na przykład przesyłane ze Stanów Zjednoczonych do Polski. I ten projekt ma na celu właśnie pozwolenie w ocaleniu tych materiałów i zdigitalizowaniu ich bez kosztów dla osób i dla rodzin, które być może nie mają takich możliwości finansowych, nie wiedzą, jak się za to zabrać i też nie wiedzą często, co zrobić z tymi filmami.
2: Mówiła autorka projektu Filmowe Powroty Podhale Agnieszka Zborowska. Wszystkie informacje na temat przedsięwzięcia znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Po kolejnym ataku w szkole szef MSWiA zapowiada wzmożone patrole policji wokół placówek.
6: Policjanci mają też wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorem placówek.
5: Przypominamy, 15-letni absolwent szkoły podstawowej w Leszczy-Dolenowinach koło Wyszkowa zaatakował wczoraj ostrym narzędziem 3 osoby. Dyrektora, nauczycielkę oraz woźną.
6: Dyrektor obezwładnił tego napastnika, ale ataku nie przeżyła 37-letnia woźna, której nie udało się uratować mimo reanimacji. Nastolatek został zatrzymany przez policję. Motyw jego działania nie został dotychczas podany.
5: Dzień wcześniej w Ostrołęce, także na Mazowszu, 19-latek przy pomocy noża zaatakował 9 osób. Jak poinformował prokurator krajowy, 19-latek miał dodatkowo wnieść do budynku domowej konstrukcji ładunek wybuchowy. Będzie nocna prohibicja na terenie całego kraju. Od 1 stycznia nie kupimy w sklepach alkoholu między 22 a 6 rano.
6: Sejm wieczorem uchwalił ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5: Oprócz prohibicji wprowadzono także zakaz reklamy alkoholu i podniesie cenę za sprzedaż napojów z procentami.
6: Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów. Przeciw było 9, od głosów wstrzymało się 4.
5: Władze Arlington pod Waszyngtonem pozwały administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, próbując zablokować budowę Łuku Triumfalnego.
6: Zgoda na rozpoczęcie prac przy tym obiekcie może być wydana już w listopadzie. Łuk Trumpa ma stanąć nad Potomakiem między mauzoleum Lincolna a cmentarzem narodowym w Arlington.
5: Budowla według Trumpa ma upamiętnić obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania USA.
6: Ma być to patriotyczny pomnik, który uczci amerykańską historię i służbę żołnierzy. Projekt ma być inspirowany oczywiście paryskim Łukiem Triumfalnym. 76 metrów wysokości, na szczycie znajdzie się złota. Oczywiście, statua wolności.
5: Strzeżona przez 4 złote, a jakże lwy.
1: Na Podhalu nad ranem i o poranku jeszcze słabe opady deszczu, ale sytuacja powinna się z każdą godziną poprawiać. No i nawet dość pogodnie i słonecznie zrobi się po południu. Nie oznacza to jednak, że będzie ciepło. 7-8 stopni dla Zakopanego zapowiadają synoptycy. Nieco lepiej w Nowym Targu, tam stopni 11 i też pogodne słoneczne popołudnie w zapowiedziach fachowców od Aury.
7: Dzień dobry, w piątek. No, jeszcze trzeba było wstać, ale przyznacie, że dziś łatwiej, prawda?
1: No tak, w stronę weekendu idą z wami
7: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
7: Zapraszamy.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. 9 dzień października. Cóż tam w horoskopach napisano?
1: Wodniku, ktoś podsunie ci pomysł, który na początku wyda się szalony, ale warto go rozważyć. Wieczorem odezwij się do osoby, z którą zawsze masz o czym pogadać.
0: Byk, dziś uda ci się załatwić coś, co od dawna odkładasz na później. W nagrodę pozwól sobie na małą przyjemność. Nie wszystko musi być praktyczne.
1: Skorpionie, zanim uznasz, że ktoś robi ci na złość, spokojnie zapytaj, o co chodzi. Jedna rozmowa może oszczędzić ci całego dnia niepotrzebnych nerwów.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś Światowy Dzień Jaja. Niby zwykły składnik śniadania, ale ile potrafi wywołać dyskusji? Czy jajecznica na maśle, czy na boczku? Czy ścięta porządnie, czy jeszcze trochę płynna?
0: No każdy ma swój sposób, oczywiście najlepszy. Wystarczy zacząć smażyć, żeby ktoś zajrzał przez ramię i powiedział: ja bym już zdejmował.
1: Albo jeszcze chwilę. No i wiesz, i przy dwóch takich jajkach nagle pracuje trzech ekspertów. Zdarza się.
0: Dlatego warto od razu ustalić, kto gotuje, a kto tylko je.
1: Jeśli zamierzacie uwzględnić jajko w śniadaniowym menu, to życzymy smacznego, no i oczywiście miłego świętowania.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
3: Po reklamie.
0: Na Podhalu poranek niezbyt piękny, ale już przed południem słońce zacznie nam solidnie pojawiać się na niebie i przegoni wiatr te chmury. No wiatr, bo ma nieco mocniej powiać. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Do końca dnia nie powinno potem już padać. Słabe przelotne opady deszczu w sobotni poranek, według zapowiedzi synoptyków, ale też potem znów wzrost zachmurzenia. Dzisiaj w Zakopanem samym jednocyfrowy wynik maksymalnie. Trochę lepiej w Nowym Targu, do 11. A na Podbeskidziu dzisiaj jeszcze dość ciepło, tam 12 stopni. Ciepło, tam 12 stopni.

0: radości. To piątkowy poranek z Radiem Alex.
1: A my planujemy z wami dzień i weekend, a dziś o 18 w Nowotarskiej Galerii BW Wajatki wyprawa do Gruzji. Krysia i Marek Ciesielscy, muzycy w podróży, opowiedzą o górach, zabytkach i Tbilisi. Będzie też o gruzińskiej kuchni i winie. Adres Kościuszki 4.
0: A w weekend regionalnych przysmaków spróbujecie w Jabłonce. W Orawskim Centrum Kultury 16 Małopolski przegląd dorobku artystycznego i kulinarnego kół gospodyń wiejskich. Muzyka, śpiew, rękodzieło i degustacje. A wśród uczestników reprezentacja koła z Maniów. Początek w sobotę i niedzielę o 11.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręcisz bawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Po reklamie.

0: To piątkowy poranek, a my po godzinie 8 sprawdzimy, z kim świętują dzisiejsi jubilaci i przypomnijmy czasy, gdy na wiadomość czekało się przy skrzynce, a nie z telefonem w ręku. Wcześniej wiadomości. Zapraszamy.
1: W wiadomościach Radia Alex o 8 będziemy ostrzegać kierowców przed utrudnieniami na Zakopiance. W drugiej części serwisu dziś sąd przesłucha 15-latka, który wczoraj z nożem rzucił się na pracowników szkoły, do której uczęszczał. Zginęła woźna, dwie osoby są ranne. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Piątek, 9 dzień października. Na zegarach godzina 8. Zapraszamy Was na wiadomości.
3: Anna Krudek. Zaczynamy. Uwaga kierowcy, dzisiaj rusza remont 3 fragmentów Zakopianki między Pcimiem a Lubniem.
4: W piątek zaczynamy remont kilku fragmentów trasy S7 pomiędzy Pcimiem a Lubniem. Będziemy tutaj ściągać starą nawierzchnię i kłaść nową. Prace będą dotyczyły 1,5 km jezdni w kierunku Krakowa i 0,5 km trasy w kierunku Zakopanego. Będziemy prowadzić te roboty od poniedziałku do piątku. Wtedy też kierowcy będą mieć do dyspozycji jeden pas ruchu na jezdni, gdzie będą prowadzone prace.
3: Mówił Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Dzisiaj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem będzie wydawał żywność osobom zakwalifikowanym do programu pomocy żywnościowej. Produkty będzie można odebrać od godziny 9 do 14 w Zakopiańskim Centrum Edukacji przy ulicy Kasprusie 35A. Żywność odbiera osoba zakwalifikowana do programu. Jeśli nie może pojawić się osobiście, może upoważnić kogoś do jej odbioru. Przy wydawaniu produktów potrzebny jest dowód osobisty, a w przypadku pełnomocnika również upoważnienie. Warto zabrać ze sobą torby na produkty.
5: Radio Alex poleca.
3: Trudne zadania postawili sobie uczniowie i nauczyciele legendarnego Kenara na 150-lecie swojej szkoły. Postanowili upamiętnić jej bogatą historię w marmurowym pomniku. Prace, począwszy od projektu poprzez modele gipsowe do finalnego efektu, trwały prawie rok. Historię szkoły podzielono na 5 etapów. Każdą z nich upamiętnia płaskorzeźba. Nad pomnikiem pracowały pod okiem swojego nauczyciela rzeźby Andrzeja Mrowcy uczennice klas trzecich, które po raz pierwszy zmierzyły się z rzeźbą w marmurze.
6: Moja rzeźba przedstawia skrzypce, to co też nawiązuje do tej szkoły, no bo tutaj też i mamy kierunek lutnictwo, gdzie tworzymy właśnie takie instrumenty.
7: Czy wy macie świadomość tego, że tutaj za chwilę setki osób i będą podziwiać waszą pracę? Jest to trochę stresujące?
8: No jesteśmy takie zaszczycone trochę, że mogłyśmy w ogóle w tym uczestniczyć.
3: Z autorkami pomnika rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. W cokole zostanie umieszczona kapsuła czasu z przesłaniem dla kolejnych pokoleń. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbędzie się już 16 października. W Szczawnicy trwa jesienny redyk. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Więcej na ten temat w serwisie o 9. Teraz Kraj i Świat. Przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Sąd rodzinny i nieletnich w Warszawie przesłucha dzisiaj sprawcę ataku nożem na pracowników szkoły w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa na Mazowszu.
10: 15-latek zabił tam 37-letnią woźną. Dwie kolejne osoby zostały ranne. Sprawca ataku ostatnią noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Jest to były uczeń szkoły, w której doszło do ataku.
9: I właśnie przed wejściem do szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach o poranku jest Michał Dobrołowicz.
11: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Michale, 15-latek złożyć ma dzisiaj kolejne zeznania.
11: Tak, to wydarzy się w najbliższych godzinach i znaczenie tego, co powie, będzie bardzo duże. Między innymi na tej podstawie sąd podejmie decyzję, czy 15-latek będzie odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła, czy jest na tyle dojrzały emocjonalnie. Tu niezbędna będzie opinia biegłych.
10: Michale, a jak teraz wygląda okolica tej szkoły, w której doszło do ataku?
11: Jest wyjątkowo jak na piątkowy poranek, pusto i spokojnie. Pusty dziedziniec przed szkołą, pusty plac zabaw, puste boisko, silny wiatr o tej porze. Sam budynek jest zamknięty, światła w tej chwili zgaszone, lekcje dziś w całej gminie Wyszków są odwołane. Podobnie jest też w pojedynczych innych szkołach na Mazowszu. Tutaj obok budynku szkoły od godziny, od 6 otwarty jest sklep spożywczy. Ja tam przed chwilą zajrzałem i tam pracownicy wspominają kobietę, która tu została zamordowana.
12: Ja w ogóle dojść do siebie jeszcze nie mogę po tym wczorajszym. Dla mnie to jest po prostu tragedia. Tak mi szkoda tej dziewczyny, a zwłaszcza tego dziecka, z którym przychodziła, tego małego. On taki sympatyczny chłopczyk, że po prostu nie wiem, co powiedzieć, no.
11: A tak, w szkole tutaj, w okolicy Wyszkowa, to jak mówiliście, kolejne takie zdarzenie w ostatnich dniach na Mazowszu. Przedwczoraj 19-latek zaatakował nożem w zespole szkół w Ostrołęce. Mężczyzna wieczorem usłyszał zarzuty, a dzisiaj powinna zapaść decyzja o jego tymczasowym areszcie.
9: Jednocześnie w sierpcu, także na Mazowszu, policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w swojej szkole.
10: Policja potwierdziła wczoraj, że pojawiły się informacje o możliwym internetowym wezwaniu. Ten trop sprawdzają funkcjonariusze Centralnego Biura Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
9: Wieczorem policja zatrzymała domniemanego autora nagrania opublikowanego w sieci, na którym sztuczny głos zapowiada kolejny atak, tym razem na liceum w Przasnyszu. Silny wstrząs w kopalni Budryk w Ornontowicach w województwie śląskim.
10: Nie ma informacji o ewentualnych poszkolowanych. Marcin Buczek, Marcinie, kiedy doszło do tego wstrząsu?
1: Do wstrząsu doszło przed 22. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, przerwano pracę. Jak dotąd nie ma informacji o poszkodowanych, ani o ewentualnych uszkodzeniach, i to zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Ale wstrząs miał dużą siłę, odczuli go mieszkańcy co najmniej kilku miast aglomeracji.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Na Podhalu poranek niezbyt piękny, ale już przed południem słońce zacznie nam solidnie pojawiać się na niebie i przegoni wiatr te chmury. No wiatr, bo ma nieco mocniej powiać. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Do końca dnia nie powinno potem już padać. Słabe przelotne opady deszczu w sobotni poranek według zapowiedzi synoptyków, ale też potem znów wzrost zachmurzenia. Dzisiaj w Zakopanem samym jednocyfrowy wynik maksymalnie. Trochę lepiej w Nowym Targu, do 11. A na Podbeskidziu dzisiaj jeszcze dość ciepło, tam 12 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: Dzień dobry w piątek. Na to gramy dla tych, którzy już na nogach.
2: No i dla tych, którzy jeszcze pod kołdrą. Trochę zazdrościmy.
13: Tak troszeczkę. Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
13: Gra.

0: wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: 9 dzień października to piątek. Jeśli dziś obchodzicie urodziny, macie naprawdę artystyczne towarzystwo. Agnieszka Osiecka, John Lennon, Tadeusz Różewicz, a także Bella Hadid.
0: No, a Lennon dostał wyjątkowy prezent na swoje 35. urodziny. Tego samego dnia urodził się jego syn.
1: Według horoskopów dzisiejsi jubilaci to towarzyskie wagi z poczuciem sprawiedliwości, dobrym gustem i drobnym kłopotem z podejmowaniem decyzji.
0: No to wszystkiego najlepszego. Do tematu świętowania wracamy już za chwilę.
2: Radio Alex.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: 9 października, kalendarz przypomina to Światowy Dzień Poczty i znaczka pocztowego, a także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. No, pamiętacie pisanie listów? Kartka, długopis, koperta i trzeba było wiedzieć, gdzie ktoś mieszka, a nie tylko jaką nazwę ma w telefonie.
0: Do tego znaczek i spacer do skrzynki. Wysłanie wiadomości wymagało trochę więcej ruchu niż przesunięcie kciukiem.
1: To co? To może z okazji święta warto do kogoś napisać?
0: Tak, tylko potem nie wysyłajcie po 5 minutach SMS-a. Doszło?
2: Radio Alex.
3: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
4: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
6: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: Tato, z czego były pierwsze książki?
17: Z glinianych tabliczek?
16: To jak wtedy zaginali rogi?
18: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Po reklamie.
0: Warunki biometeorologiczne na Podhalu i na Podbeskidziu dzisiaj bardzo niekorzystne. Ciśnienie ostatnio nam spadało, teraz rośnie. Po południu znów osiągnie pik i zacznie nam wolno spadać. Biometr nie może być inny niż niekorzystny. Wiatr dzisiaj na ogół z zachodu. Momentami może troszeczkę mocniej powiać, ale to nie będą jakieś szalone podmuchy. To jest dobra informacja. Zła jest taka, że spadła nam zdecydowanie temperatura.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A ja właśnie przeczytałam, że do Muzeum Figur Woskowych trafiają, no nie tylko jak się okazuje, aktorzy, piosenkarze, sportowcy. W Berlinie do tego grona dołączył, uwaga, kebab.
0: Muzeum Madame Tussauds chwali się, że to pierwszy taki eksponat na świecie.
1: A gdyby podobną atrakcję przygotować w Polsce, Marek, to co? Pierogi? Schabowy? A może pajda ze smalcem?
0: Pierogi.
1: Ale wyobrażasz sobie te komentarze zwiedzających? O, ładno, ładno, ale ja inaczej zlepiam.
0: Albo, głodny jestem.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Po reklamie.

0: Piątkowy poranek, 9 października, czas pędzi po 9, wyłowimy coś ciekawego z sieci i opowiemy o liście, którego podróż zasłużyła na miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. A za chwilę zapraszamy Was na wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Jesienny redyk w Szczawnicy. Jutro największe utrudnienia i problemy z parkowaniem. W części z kraju i ze świata część szkół na Mazowszu odwołuje lekcje w związku z serią ataków, do których doszło w szkołach. Anna Grudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Na zegarach już godzina 9, a my w piątkowy poranek zapraszamy Was na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. W Szczawnicy trwa jesienny redyk. Kierowcy muszą liczyć się ze wzmożonym ruchem i problemami ze znalezieniem miejsca parkingowego. Organizatorzy apelują, by samochody zostawiać przy miejscach noclegowych i na wydarzenia przychodzić pieszo. Ograniczony jest także wjazd autokarów, kamperów i busów do centrum. Kierowcy nie powinni parkować wzdłuż głównych ulic ani w miejscach, które utrudniają przejazd służbom lub przebieg redyku. Jutro spodziewane są największe utrudnienia. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zaplanowanie przyjazdu.
2: Radio Alex poleca.
1: Jutro i pojutrze w kinie Miejsce i Sokolni spotkają się przedstawiciele organizacji pozarządowych, OSP, kół gospodyń, klubów sportowych i grup wolontariackich. Celem spotkania jest integracja środowiska, a także wymiana doświadczeń i informacji, jak pozyskać na prowadzoną działalność fundusze.
19: Będzie również szkolenie w części drugiej, które pozwoli
12: troszeczkę rzucić światło na tą taką trudną dla stowarzyszeń sferę działalności, czyli finanse, czyli wszystkie rzeczy związane z rozliczeniem, z pozyskiwaniem środków. Te stowarzyszenia, które mają taką potrzebę, wiedzą, że mają jakieś braki, to jest szansa, żeby tą lukę na tym naszym forum wypełnić.
1: W forum organizacji społecznych mogą wziąć udział stowarzyszenia i wolontariusze z powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. Są jeszcze wolne miejsca. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Mówiła prezes Stowarzyszenia Rozwoju Podtatrza Krystyna Zabrzewska.
2: Sport w Radiu Alex.
1: Rekordowa liczba uczestników powalczy jutro w Krościenku nad Dunajcem o Puchar Janosika w akrobatyce sportowej.
19: Na liście zgłoszeniowej jest blisko 160 nazwisk zawodników i zawodniczek, aż 13 klubów z kilku województw. Mamy na liście zgłoszeniowej dzieci 5-6-letnie, ale też osoby dorosłe.
1: Mówił Maciej Zubek z podhalańskiej sekcji gimnastycznej. Początek o godzinie 10 w sali sportowej w szkole podstawowej numer 2. Finały zaplanowano na godzinę 14. Szykują się utrudnienia na ścieżce rowerowej łączącej Czarny Dunajec z Podczerwonem. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
20: Część szkół na Mazowszu odwołuje dzisiaj lekcje w związku z serią ataków, do której w tym tygodniu doszło na terenie placówek.
21: Chodzi przede wszystkim o sytuację z okolic mazowieckiego Wyszkowa, z miejscowości Leszczydł Nowiny. Tam wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem kobietę, która pracowała w szkole jako woźna.
20: Tuż obok miejsca tego ataku, przed wejściem do szkoły podstawowej w Leszczydle Nowinach, od rana jest Michał Dobrołowicz.
21: Michale, dzień dobry. W których szkołach lekcje są odwołane?
22: W całej gminie Wyszków zamknięte są też teraz dwie szkoły w mazowieckim Legionowie i podobnie jest w gminie Wołomin. Są wydane nowe komunikaty. W nich władze samorządowe podkreślają, że nie ma potwierdzonych informacji o realnym jakimkolwiek zagrożeniu, a ta decyzja o odwołaniu lekcji to jest część działań prewencyjnych. Tutaj, w okolicy Wyszkowa, właśnie teraz po 8:00 powinny zaczynać się lekcje, ale dzisiaj w szkole jest oczywiście pusto, cicho. Na furtce jest czerwona taśma. Tutaj do szkoły już, zgodnie z zapowiedzią MSWiA, przyjechał patrol policji, a obok do pracy w okolicy dojeżdżają mieszkańcy.
23: No każdy jest przerażony taką sprawę. No.
24: Strach jest na pewno jakiś. Obawa też jest, żeby się to nie powtórzyło. No i dobrze, że te patrole są, że tym ludziom pomagają, bo to dotyczy małej miejscowości Taleszczydu, tak? To nie jest taka duża. Tylko to był uczeń naszej szkoły. To jest jeszcze uczeń naszej szkoły, gdzie go wszyscy znali. Nikt by się nie spodziewał czegoś takiego, tak?
22: Ten były uczeń szkoły, sprawca śmiertelnego ataku, dziś ma stanąć w Warszawie przed Sądowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich.
21: Policjanci ze Szczytna przesłuchują natomiast 16-latka, którego zatrzymali 2 godziny temu.
20: O tym zatrzymanym mówi nam podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji.
25: Jest autorem nagrania, które pojawiło się lokalnie w przestrzeni internetowej, a na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu, natomiast teraz czekają go zdecydowanie realne konsekwencje tego bezmyślnego zachowania.
21: Groźby 16-latka miały dotyczyć szkoły ponadpodstawowej. Czekamy na nowe informacje w tej sprawie.
18: Warunki biometeorologiczne na Podhalu i na Podbeskidziu dzisiaj bardzo niekorzystne. Ciśnienie ostatnio nam spadało, teraz rośnie. Po południu znów osiągnie pik i zacznie nam wolno spadać. Biometr nie może być inny niż niekorzystny. Wiatr dzisiaj na ogół z zachodu momentami może troszeczkę mocniej powiać, ale to nie będą jakieś szalone podmuchy. To jest dobra informacja. Zła jest taka, że spadła nam zdecydowanie temperatura.
0: Weekend już chodzi nam po głowie, ale jeszcze trochę.
18: No i przy tym jeszcze trochę są z wami
0: Ewelina Kraczek
18: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: To piątkowy poranek z Radiem Alex.
1: A dziś wyłowiliśmy z sieci filmik z jesiennego rydyku w Rabce Zdroju. Owce wracają z wypasu, a w komentarzach zachwyt. Jeśli też chcielibyście zobaczyć taki przemarsz na żywo, w niedzielę okazja w Zakopane.
0: Rydyk jesienny ruszy o 11:30 przy bacówce w Kuźnicach. Owce przejdą na Antałówkę, a po drodze tradycyjne obrzędy, dźwięki trąbit i góralska muzyka. Finał około 12:30 przy kościele na Antałówce.
1: W niedzielę warto się na chwilę zatrzymać i popatrzeć, jak Podhale żegna sezon wypasowy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Tato, z czego były pierwsze książki?
10: Z glinianych tabliczek?
9: To jak wtedy zaginali rogi?
11: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
0: Na Podhalu na szczęście wiatr dość słaby i miarkowany nie będzie powodował, że odczuwalna temperatura będzie dużo niższa, chociaż tutaj też szału nie ma. Przypomnę, dla Zakopanego maksymalnie dzisiaj 8 stopni, dla Nowego Targu stopni 11, ale za to coraz śmielej wyglądać będzie słoneczko, popołudnie ma być już pogodne. Jutro czeka nas zmienne zachmurzenie, możliwe słabe przelotne opady deszczu, w niedzielę trochę więcej słońca.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A my lubimy sięgać po informacje z kategorii wow, jesteśmy pod wrażeniem. A że dziś dzień pisania listów i znaczka i poczty, to połączyliśmy fakty.
0: Z okazji Światowego Dnia Poczty mamy historię z Księgi Rekordów Guinnessa. Jak długo może iść list? Tydzień? Miesiąc?
1: Ten rekordowy szedł, uwaga, 89 lat. Nadano go w Wielkiej Brytanii w 1919 roku, a dotarł w 2008.
0: Najlepsza jest zawartość, bo nadawca dziękował za zaproszenie na świąteczne przyjęcie i potwierdza, że przyjedzie.
1: Poczta dołączyła przeprosiny za uszkodzenie przesyłki, a o opóźnieniu ani słowa.
0: Jeśli więc ktoś do dziś nie odpisał na wasz list miłosny, a jeszcze nic straconego.
1: Jest nadzieja.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód. Let's
5: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.

0: na piątkowy poranek, a wy już po 10:00 sprawdzimy, jak grzybiarze podbijają internet i co można zyskać na wyprawie do lasu, nawet gdy koszyk zostaje pusty. A wcześniej wiadomości, zostańcie z nami.
1: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Od poniedziałku utrudnienia na ścieżce rowerowej łączącej Czarny Dunajec i Podczerwone. W drugiej części serwisu policja dementuje informacje o rzekomym internetowym challenge'u, którego uczestnicy mieliby być sprawcami ataków w szkołach. Anna Krudek, zapraszam.
2: Radio Alex. Reklama. Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020. Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Po reklamie.
8: Piątek, 9 dzień października. Już 10:00, pora na wiadomości.
1: Anna Krudek. Zaczynamy. Uwaga, rowerzyści i piesi. Przez najbliższe 2 tygodnie mogą występować utrudnienia na trasie między Czarnym Dunajcem a Podczerwonem. Od poniedziałku rozpoczynają się tam roboty bitumiczne. Prace obejmą odcinek od mostu na Czarnym Dunajcu do mostu kolejowego w Podczerwonem. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Przy niesprzyjającej pogodzie roboty mogą potrwać dłużej.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: W najbliższą niedzielę w Białym Dunajcu odbędzie się finał Festiwalu Papieskiego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12:00 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów, po której rozpocznie się koncert zespołu Trybunie Tutki pod tytułem Nuty Wielkiego Pasterza w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II.
9: Papież kochał Tatry, ale przede wszystkim kochał ludzi gór. Gminna Biblioteka Publiczna imieniem Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu organizuje od 33 lat Festiwal Papieski. W tym roku 11 października o godzinie 12:00 w białodunajeckiej świątyni wybrzmią nuty Wielkiego Pasterza. Muzyczny hołd dla świętego Jana Pawła II w wykonaniu białodunajeckiego zespołu Trybunie Tutki. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówiła dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Białym Dunajcu Bogumiła Kułach. Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszy hasło Święty Jan Paweł II. Uczeń, misjonarz.
2: Sport w Radiu Alex.
1: W Słowenii zakończyły się Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Jak już z Radia Alex wiecie, Katarzyna Niewiadoma Fini miała tu walczyć o medale w 3 konkurencjach. Ze startu wspólnego, sztafecie mieszanej oraz jeździe indywidualnej na czas. O tym, czy wszystko poszło zgodnie z planem, nasza reporterka Joanna Chmiel.
10: W pierwszej ochotniczanka z powodu upadku na jednym z ostatnich ostrych zakrętów odpadła z walki o podium i ostatecznie zajęła 6. miejsce. Miała zakrwawioną rękę, lekko też utykała i jak potem poinformował Polski Związek Kolarski, zdecydowano, że nie weźmie udziału w kolejnych startach. W składzie polskiej sztafety Kasia się zastąpiła Nadia Hartman, która wraz z Michałem Kwiatkowskim, Filipem Maciejukiem, Dawidem Lewandowskim, Dominiką Włodarczyk i Martyną Szczęsną uplasowała się tuż za podium. Natomiast w jeździe indywidualnej na czas wystartowała wyłącznie Włodarczyk, która zajęła 6. miejsce.
1: Policja będzie częściej kontrolować okolice szkół. Zapytaliśmy funkcjonariusza z Nowego Targu o szczegóły. O tym więcej w kolejnym serwisie. Teraz Kraj i Świat. Przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Czterech nastolatków zatrzymanych od rana za publikowanie w mediach społecznościowych nagrań z groźbami pozbawienia życia innych osób.
11: 16-latek zatrzymany po 6 rano w Szczytnie warmińsko-mazurskim. O nim już informowaliśmy.
6: Teraz 2 15-latków z Pruszkowa i 13-latka ze stołecznego Bemowa. Także zatrzymani teraz muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Komunikat policji lekko nas uspokoił. To jest głos mieszkańców okolicy mazowieckiego Wyszkowa na temat nowych informacji Komendy Głównej Policji.
11: Ona po 7 wydała komunikat, w którym informuje, że dotychczas nic nie wskazuje na to, aby pojawić się miał internetowy challenge, którego uczestnicy mają być sprawcami ataków w szkołach.
6: Wczoraj koło Wyszkowa w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną. Dzień wcześniej, przypominamy, 19-latek zaatakował nożem na terenie zespołu szkół w mazowieckiej Ostrołęce.
11: Przed wejściem do szkoły w Leszczydole Nowinach jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Co jeszcze usłyszałeś od mieszkańców?
12: Mają przede wszystkim nadzieję, że faktycznie, tak jak wynika z tego porannego komunikatu policji, o którym mówicie, to prawdopodobnie nie jest internetowy challenge, choć obawy, jak podkreślają tu mieszkańcy okolic Wyszkowa, cały czas są.
13: Może to był tylko taki jednorazowy wybryk? No na pewno troszeczkę, w sensie, że może mniej będziemy się bać, ale z tyłu głowy ta obawa będzie.
14: Ja dzisiaj to tak jestem po tej nocy właśnie, to powiem szczerze, że nie mam żadnych emocji chwilowo. Wczoraj bardziej tak przechodziłam.
12: Te osoby, które teraz słyszycie, próbuje zatrzymać tuż przed wejściem do szkoły podstawowej, a dokładnie przed furtką, na której cały czas od wielu godzin jest czerwona taśma. Na terenie szkoły pracuje policja, a dookoła pusty plac zabaw, puste boisko, puste huśtawki, puste zjeżdżalnie. Są jeszcze rowery zostawione jeszcze wczoraj i wielu mieszkańców dookoła, którzy dzisiaj zostali w domach i tam czekają na nowe komunikaty.
11: W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. O głosy w drugiej turze przedterminowych wyborów walczą Monika Piątkowska i Łukasz Gibała.
6: Maciej Sołtys. Dzień dobry. Maćku, kampania przed drugą turą się kończy. Jak wyglądała? Tak.
15: Kandydaci przede wszystkim skupili się na spotkaniach z mieszkańcami i na wywiadach. A drugie pole bitwy to sąd. Od ubiegłego tygodnia w trybie wyborczym zapadły 4 orzeczenia w sprawie sprostowania słów kandydatów. Mamy remis, a dziś sąd sprostowanie nakazał Radosławowi Sikorskiemu. Szef MSZ-u powiedział, że sąd stwierdził, że kandydat na prezydenta Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. To postanowienie jest nieprawomocne. Przed drugą turą nie było też debaty między kandydatami, a cisza wyborcza zacznie się o północy.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Na Podhalu na szczęście wiatr dość słaby i miarkowany nie będzie powodował, że odczuwalna temperatura będzie dużo niższa, chociaż tutaj też szału nie ma. Przypomnę, dla Zakopanego maksymalnie dzisiaj 8 stopni, dla Nowego Targu stopni 11, ale za to coraz śmielej wyglądać będzie słoneczko, popołudnie ma być już pogodne. Jutro czeka nas zmienne zachmurzenie, możliwe słabe przelotne opady deszczu, w niedzielę trochę więcej słońca.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Do weekendu jeszcze tylko kilka spraw do załatwienia, ale naprawdę, kilka.
8: Ale na nucenie pod nosem można sobie pozwolić już teraz.
0: Tak, polecamy. Ewelina Kroczek
8: i Marek Moc.
0: I wracamy do mózgi.
2: Radio Alex.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że grzyb fluencerzy podbijają sieć. Grzyb fluencerzy, tak to powinno zabrzmieć.
0: Co to oznacza, przepraszam?
1: To oznacza, że jedna rolka ze zbiorami potrafi zdobyć nawet kilka milionów wyświetleń, a do lasu coraz chętniej ruszają też młodzi i uwaga, korzyści mogą być oczywiście większe niż pełny koszyk. Badania wskazują, że spacer wśród przyrody pomaga zmniejszyć stres i oczywiście poprawia nastrój.
0: No weekend coraz bliżej, może wybrać się do lasu, a jeśli wrócicie z pustym koszykiem, to przynajmniej relaks gwarantowany.
1: No i tak powiedzmy nowocześnie, fotkę na Insta też można wrzucić. No jeśli nie grzyby, to co? To lajki wpadną.
2: Radio Alex.

0: Erika Montany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Waterena i Dota, Face Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
11: Czyta lektor AI.

0: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: Po reklamie.
2: Dzisiaj na Podhalu czeka nas dość pogodny dzień. Może je na razie jeszcze tego nie widać, ale naprawdę będzie lepiej. Temperaturowo raczej słabo. 8 stopni w Zakopanem, 11 w Nowym Targu. Jutro zmienne zachmurzenie, o poranku możliwe słabe przelotne opady deszczu, potem śmielej będzie wyglądało słońce. W niedzielę podobną aurę mieć będziemy. W poniedziałek nieco więcej słońca, ale wciąż zimno.
3: Radio Alex.

0: To piątkowy poranek z Radiem Alex.
1: A teraz zaglądamy na naszą stronę internetową, gdzie mamy podpowiedź dla tych, którzy lubią spędzać czas w ruchu. W gminie Jabłonka powstał nowy szlak, ponad 6 km z Jabłonki do Chyżnego.
0: Można wybrać się rowerem, można też pieszo. Zdjęcia trasy znajdziecie na naszym Facebooku, a mapkę na stronie radioalex.com.pl. Zerknijcie, bo może właśnie tak będzie wyglądała wasza najbliższa wycieczka.
1: Jest trasa, są widoki, jest pomysł na wolny czas. No, pozostaje tylko ustalić z domownikami. Idziemy, czy jedziemy?
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Największe centrum samochodowe na Podhalu SMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik.
11: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: To jest ten moment, to jest ten czas, kiedy udajemy się na z góry upatrzone pozycje.
1: Czyli w kierunku weekendu. Ewelina Kroczek.
0: Marek Moc.
1: Dziękujemy za dziś. Dobrego wypoczynku Wam życzymy. I do usłyszenia.
2: Wzmożone kontrole policji w okolicach szkół. W powiecie nowotarskim na razie spokojnie. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. W części z kraju i ze świata nastolatek z nożem zatrzymany w szkole na warszawskim Ursynowie. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Po reklamie.
16: W kalendarzach piątek to 9 dzień października, na zegarach godzina 11. W Radiu Alex to czas na najważniejsze wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Po serii ataków nożowników w szkołach nowotarscy policjanci, podobnie jak funkcjonariusze w całym kraju, od dzisiaj będą częściej kontrolować okolice szkół i za zgodą dyrektorów wchodzić do placówek.
17: Policjanci od samego rana i też w dniu wczorajszym patrolują rejony szkół, rozmawiają z dyrektorami, rozmawiają z obsługą tych szkół, sprawdzają zabezpieczenia tych szkół, informują o zagrożeniach. Każde, nawet najdrobniejsze zgłoszenie, czy też informacja o osobie jakiejś podejrzanej znajdującej się obok tej szkoły, obok uczelni, jest weryfikowana na bieżąco i natychmiast przez policjantów.
18: Czyli uczniowie i nauczyciele mogą czuć się bezpiecznie?
17: Oczywiście, że tak. Dbamy o ich bezpieczeństwo i też prosimy tutaj, jeżeli jakieś sygnały Państwo mieli, prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji, ewentualnie pod numerem 112.
2: Na razie do komendy w Nowym Targu nie wpłynęły żadne niepokojące zgłoszenia. Policja przypomina, jak zachować się w chwili ewentualnego zagrożenia.
17: Podczas tego zagrożenia musimy stosować tak zwaną zasadę 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się i w ostatniej kolejności udaraj mi atak, jeżeli jesteś na to przygotowany, jeżeli jesteś w stanie to zrobić.
2: Z rzecznikiem nowotarskiej policji Łukaszem Burkiem rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Nowy samochód ratowniczo-rozpoznawczy trafił do OSP Suche. Pojazd jest już zarejestrowany, ubezpieczony i gotowy do akcji. Zakup kosztował 395 tysięcy złotych. 150 tysięcy przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 100 tysięcy do przełożyła gmina Poronin, a pozostałe 145 tysięcy złotych to środki własne strażaków.
3: Sport w Radiu Alex.
2: Drugoligowi piłkarze ręczni UKS Świt Szaflary ulegli AZS AGH Kraków w środowym meczu rozegranym u siebie w ramach rundy eliminacyjnej Pucharu Polski. O tym, co dalej w tych rozgrywkach i kiedy kolejny mecz ligowy, Joanna Chmiel.
19: 32 do 45 to pucharowy wynik. Z każdego województwa w tych eliminacjach biorą udział dwie drużyny, a ponieważ rozgrywki są prowadzone systemem pucharowym, to do ich dalszego etapu przeszli szczypiorniści z Krakowa. Teraz trzeba po prostu wyczyścić głowy, bo do gry w drugiej lidze UKS wraca już w najbliższą niedzielę. Według związkowego kalendarza mecz wyjazdowy z Ruchem Chorzów rozpocznie się o 15.
2: Tyle wiadomości z regionu. Anna Grudek, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Spokojnego popołudnia. Teraz wiadomości z kraju i ze świata mają dla Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, a o 12:00 Władek Biały przedstawi serwis po góralsku.
20: Nastolatek z nożem zatrzymany w szkole na warszawskim Ursynowie. Ten 14-latek miał przy sobie także petardy.
21: Michał Krasoń. Michale, dzień dobry. Co wiadomo o tym incydencie?
22: Szkolny pedagog w jednej ze szkół na warszawskim Ursynowie zauważył u 14-latka nóż motylkowy. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze znaleźli przy nastolatku jeszcze 11 petard hukowych. 14-latek jest w rękach policji, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Łącznie od środy w związku z serią ataków na szkoły i internetowymi groźbami policjanci zatrzymali już kilkanaście osób.
23: Każda informacja, która znalazła się w przestrzeni medialnej, każdy filmik, który został wrzucony do sieci, jest przedmiotem naszego działania, więc to absolutnie te sytuacje, to nie jest koniec naszych działań. Na godzinę 6 było 13 zdarzeń, natomiast już wiem, że będą kolejne zatrzymania i będą kolejne informacje, które będziemy oczywiście sukcesywnie Państwu przekazywać.
22: Mówi Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze nie mają obecnie informacji, by zatrzymani byli ze sobą powiązani. Tylko dziś policjanci skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek w całym kraju.
21: Minutą ciszy mieszkańcy okolic mazowieckiego Wyszkowa uczcili pamięć zamordowanej wczoraj kobiety, która pracowała jako woźna w szkole podstawowej w pobliskiej miejscowości Leszczy-Dole Nowinach.
20: Ta 37-latka, jak mówiliśmy, zginęła po ataku nożem, którego dokonał 15-latek, były uczeń tej szkoły.
21: Przed wejściem do szkoły w Leszczy-Dole Nowinach na Mazowszu jest Michał Dobrołowicz.
20: Dzień dobry, Michał. Jak wyglądała ta minuta ciszy?
24: Mieszkańcy zatrzymali się w okolicy szkoły przy ulicy Szkolnej. To jest główna, jedyna ulica w tej miejscowości. Ta minuta ciszy odbyła się po 9:00, gdy minęła dokładnie doba od śmiertelnego ataku.
25: Tragedia, wielka tragedia, no co panu powiem. Zawsze to nas mijało, prawda? A teraz tak człowiek patrzy w Ostrołęce. No Boże, no daleko nas, ale wczoraj jak to żona do mnie zadzwoniła, no po prostu z pracy się zwolniłem, przyjechałem. Chłopak, którego znałem bardzo dobrze, nie mogę rozmawiać, przykro mi bardzo, to jest emocje, przykro mi, miłego dnia.
24: Ten dzień to jest zdecydowanie inny piątek tutaj niż zwykle. Lekcje w szkole podstawowej, w której zaatakował były uczeń, są odwołane. 15-letni sprawca złoży dziś kolejne zeznania, tym razem przed sądem. Możliwe, że za to, co zrobił, odpowie jak osoba dorosła.
16: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Zakopanem na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Wiatr słaby, do umiarkowanego powieje z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1013 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Białki Tatrzańskiej i Kościeliska. W nocy może popadać, a na termometrach zobaczymy 4 stopnie. Po godzinie 11:00 mamy piątek, czyli zaczynamy weekend. W Radiu Alex sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.

0: Spotkanie pod tytułem Sakartvelo, czyli Gruzja, wymarzona wyprawa Krysi i Marka Ciesielskich, muzyków w podróży, odbędzie się dzisiaj w Galerii Sztuki Jatki w Nowym Targu. W ramach cyklu Mam Wam Coś do Powiedzenia podróżnicy podzielą się wrażeniami z gruzińskich szlaków. Opowiedzą m.in. o tajemniczych wieżach obronnych i kościołach w otoczeniu majestatycznych pięciotysięczników, czy też innych skarbach architektury i kultury z początków chrześcijaństwa. Nie zabraknie kontrastowego Tbilisi, stolicy położonej w Dolinie Rzeki oraz wielu innych miejscowości. Będzie też oczywiście o tradycjach kulinarnych i winiarskich, a wszystko to i jeszcze więcej. W piątek o godzinie 18 w Nowotarskiej Galerii przy ulicy Kościuszki 4.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733 049 049.

0: Stany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Waterena i Dota, Face Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Tato, z czego były pierwsze książki?
11: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
12: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Po reklamie.
14: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Zakopanem i Szczawnicy maksymalnie 12 stopni. Cały dzień niebo będzie częściowo zachmurzone. Wiatr słaby do umiarkowanego powieje z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1013 hektopaskali. Nieco cieplej dzisiaj w Bielsku Białej. Tutaj mieszkańcy na termometrach zobaczą 14 stopni. W nocy około 10 stopni.
15: Radio Aleks.

0: To już po raz 16 w Jabłonce odbędzie się małopolski przegląd dorobku artystycznego i kulinarnego kół gospodyń wiejskich. Początek dwudniowego spotkania w Orawskim Centrum Kultury jutro o godzinie 11. Nasz region reprezentuje tu koło Zmaniów, ale będą także reprezentacje niemal wszystkich powiatów Małopolski, więc rywalizacja będzie ostra. Będzie do śmiechu, ale i na poważnie, będzie też przepysznie za sprawą degustacji potraw regionalnych. Całe OCK wypełni rękodzieło reprezentujące każdy z regionów. Całość oczywiście okraszona muzyką i śpiewem. W niedzielę także początek o godzinie 11, natomiast zwycięzców każdej z kategorii poznamy około godziny 19.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.

0: Sytuacja hydrologiczna w Polsce nie prezentuje się najlepiej. Coraz wyraźniej widać to też w naszym regionie. Ten weekend upłynie pod znakiem redyków. Dziś i jutro w Szczawnicy, w niedzielę w Zakopanem. To oczywiście nie Sićko, tu Władysław Bioły. Już za chwilę wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
4: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
2: Po reklamie.
9: Właśnie minęła 12. Zapraszamy Was teraz na najnowsze wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Dzisiejsze wydanie zaczynamy tematem trudnej sytuacji hydrologicznej. I choć nasz region na tle całego kraju prezentuje się pod tym względem trochę lepiej, to wcale nie jest dobrze. Niski stan wód widać gołym okiem w potokach i większych ciekach. Najbardziej spektakularnym dowodem doskwierającej nam suszy jest sytuacja na Jeziorze Czorsztyńskim, które w tej chwili wypełnione jest mniej więcej w połowie. Każdy obserwator bez najmniejszych problemów dostrzeże na przykład drogę w Starych Maniowach, która w normalnej sytuacji znajduje się pod lustrem wody. Co ciekawsi zauważą też m.in. zarysy fundamentów dawnych budynków, łopone do składy, bo woda przyniosła, wahacze ze składy, bo woda przyniosła, i zwierzę też ze składy, bo też woda przyniosła. Sićko wskazuje jednak na to, że perły czechosłowackiego przemysłu motoryzacyjnego będą musiały posiedzieć tam jeszcze przez jakiś czas, bo woda co prawda przyniosła, ale chwilowo nie może zabrać. Tak to zaś woda zabierę. Susza to niestety nie ino te problemy, które widać gołym okiem. Na horyzoncie już majacy zbliżający się sezon zimowy. Jeśli sytuacja hydrologiczna zepsuje się jeszcze bardziej, to gęsiej skórki mogą dostać i turyści, i mieszkańcy naszego regionu, bo pobór wody w szczycie sezonu drastycznie rośnie. Nikt wody w tej racji nie oszczędza, a jak zauważuje właścicielka jednego z pensjonatów, hej, są tacy, co nawet i 4 razy spłukują. No! Niedobór wody stanowi też wyzwanie dla właścicieli wyciągów. W końcu sztuczny śnieg powstaje z wody. A jak nie ma wody do armatek, to nie wiadomo, no. Może jakie lodówki przywiezą, ci co? Zamrażarki! O! Jezus! No ale jako ci ludzie będą w zamrażarkach jeździć? Ja nie wiem. A pan wie? A ja też nie wiem, ja tu inno chcę popatrzeć. Podsumowuje jeden z ekspertów. I to telu locio o wodzie, a my zmieniamy temat. Jesień to w naszym regionie czas redyków. Jeśli w ten weekend chcielibyście uwidzieć łowce maszerujące z powrotem do chałupy, to będziecie mieć ku temu sporo okazji. Już w niedzielę na ulicach Zakopanego uwidzicie bacę Andrzeja Stosla Furtka.
10: Co ważne, w tym przemarszu będą brały udział również owczarki podhalańskie, jak to przy redykach bywa. Te owczarki pochodzą z nagradzanej hodowli pana Macieja Gąsienicy Mracielnika, a oprawę muzyczną zapewni zespół regionalny imieniem Bartusia Obrochty.
0: Powiedziała wicedyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Karolina Bulanda. Zaś jeśli nie możecie się doczekać do niedzieli, to właśnie w tej chwili z Beskidu Sądeckiego do Szczawnicy słodzi baca Józef Klimowski, który jak w każdy rok przemierza 180 km z Beskidu Niskiego do Nowego Targu. Z kolei jutro też w Szczawnicy pojawią się łowce bacy Andrzeja Majerskiego. I to telo w tym serwisie. My za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
2: Sąd zdecyduje dziś o areszcie dla 19-latka, który w środę zaatakował uczniów i pracowników zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Wczoraj wieczorem ten mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
11: Dziś sąd ma też zdecydować o areszcie dla 17-latka z Sierpca, który zapowiadał, że chce zrobić coś złego w swojej szkole.
2: Przypomina o tym Michał Krasoń.
11: Kłaniam się.
2: Michale, za co odpowie ten 17-latek?
11: Za kierowanie gruźb karalnych grożą mu maksymalnie 3 lata więzienia. Znacznie surowsza kara grozi 19-latkowi z Ostrołęki, który usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy, ale jak przekazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy. W przypadku obu nastolatków sąd ma dziś zdecydować o tymczasowym aresztowaniu.
2: A co z zatrzymanymi, którzy publikowali w internecie nagrania z groźbami?
11: To już łącznie kilkanaście osób. Jak usłyszałem w prokuraturze, będą odpowiadały za groźby karalne. Jeśli zatrzymani ukończyli 17 lat, odpowiadają jak dorośli. Grozi im do 3 lat więzienia. W przypadku osób poniżej 17 roku życia o konsekwencjach decyduje sąd rodzinny. Może m.in. orzec umieszczenie nieletniego w ośrodku wychowawczym.
2: Dziś kolejna runda rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Z delegacją wysłaną z Kijowa mają spotkać się wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. O szczegółach z oceanu Paweł Żuchowski.
12: Dzień dobry, do tego spotkania dojdzie w Miami na Florydzie. Tematem będzie nowa propozycja pokojowa, która według przedstawiciela amerykańskiej administracji ma obejmować wszystkie aspekty konfliktu. Niestety nie znamy jej szczegółów. Źródło w amerykańskich władzach przekazało mediom, że uczestnicy mają omówić nowe pomysły i propozycje, nad którymi amerykańscy negocjatorzy zaczęli pracować z Rosjanami i Ukraińcami podczas swojej ostatniej wizyty w regionie. Do rozmów mają dołączyć doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska delegacja będzie prowadzić rozmowy w USA dzisiaj oraz jutro. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Portal Axios napisał, że stronę ukraińską w rozmowach reprezentują szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Kirill Budanow, szef służby wywiadu zagranicznego Ukrainy Rustem Umierow i przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawid Arachamia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Sobotnio pogoda zapowiada się nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Czyli jak? Czyli właśnie troskę nijaku. Nad całym regionem sporo chmur, choć raczej łabędzie się bez deszczu. Od 14 stopni w Zakopanem, przez 15 w Nowym Targu, po 16 w Szczawnicy i Suchej Beskidzkiej. Niedziela na tym tle zaprezentuje się trochę gorzej. Pojawi się deszcz, jedni powiedzą, że niestety, drudzy, że nareszcie. My widzimy się za 4 godziny w Szczawnicy, zaś słyszymy się w poniedziałek punktualnie o 12. Dobrego weekendu, Władysław Biały. Jaha!
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: No to mamy upragniony piątek dla wielu osób. Mamy też 9 października. To dzień imienin Arnolda, Dionizego, Jana i Sary. Wszystkiego najlepszego. A ja nazywam się Łukasz Tymków. Dzień dobry i spędzę z wami to piątkowe popołudnie.

0: trzeba teraz przypomnieć o bardzo ważnej informacji dla tych wszystkich, którzy zamierzają korzystać z Zakopianki. Dzisiaj rozpoczął się remont trzech jej fragmentów. Pomiędzy Pcimem a Lubniem drogowcy będą ściągali stary asfalt, kładli nowy i chodzi o prawie 1,5 kilometra jezdni w kierunku Krakowa i ponad 0,5 kilometra trasy w kierunku Zakopanego. Dobrą wiadomością jest to, że w sobotę i w niedzielę przejazd będzie prowadzony dwoma pasami, ale dzisiaj na pewno i w poniedziałek i przez cały kolejny tydzień będziecie jeździć tylko jednym pasem w każdym z wymienionych kierunków. Będzie tam też ograniczenie do 80 km/h, a prace mają potrwać do końca października.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Po ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: No cóż, mamy pewne zmiany w pogodzie, no i po prostu trzeba się do nich jakoś przystosować. Do jutra w zakopanym Nowym Targu, Szczawnicy, Krynicy, Zdroju czy Bielsku zachmurzenie będzie duże, będzie przelotnie padał deszcz, ale uwaga, bo też obowiązują ostrzeżenia przed porywistym wiatrem z zachodu. On może w porywach dochodzić do 50, nawet 70 km na godzinę. To jeszcze krótko o tym, co na termometrach, będzie od 8 do 14 stopni.
3: Radio A.

0: No to niech tradycji stanie się zadość, bo były imieninowe życzenia. Teraz sprawdzamy, kto urodził się 9 października, czyli w jakim towarzystwie są ci, którzy nas słuchają i mają dzisiaj swoje urodziny. To John Lennon, którego chyba specjalnie nikomu nie trzeba przedstawiać. To też wybitny polski poeta i scenarzysta i dramaturg Tadeusz Różewicz. To też założyciel słynnej Sorbony, czyli Robert de Sorbon. To też były premier Wielkiej Brytanii David Cameron. W tym dniu urodziła się też Agnieszka Osiecka. Dziś swoje urodziny świętuje Krystyna Prońko i Sławomir Peszko. Wszystkim tym, którzy nas słuchają i mają urodziny, wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100!
9: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Blik.
12: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
13: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
20: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Po reklamie.

0: To Ina w Radiu Alex. Trochę już tak się rozgrzewamy do tego, co będzie działo się wieczorem, a będzie to taneczne radio na naszej antenie. Tymczasem już za chwilę wybije 13, pojawią się najnowsze wiadomości.
1: W Tatrach dziś ćwiczenia służb ratowniczych. Posłuchajcie, gdzie lepiej się nie wybierać. Zaginiony 27-latek odnaleziono w Nowym Targu. Sąd zdecyduje dziś o losie 15-latka, zabójcy woźnej w szkole w Leszczydole. W nowinach Anna Kruszewska. Zapraszam na informacje.
2: Radio Alex.

0: Dany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Wotrena i Dota, Face Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: A teraz w Radiu Alex zaprezentujemy Wam najnowsze wiadomości. Minęła 13.
3: Anna Kruszewska. Na początek Tatry. Dziś schronisko na hali kontratowej jest zamknięte, a dojście do Polany Kontratowej może być utrudnione. Wszystko z powodu ćwiczeń służb ratowniczych, które sprawdzają procedury na wypadek pożaru schroniska. Działania organizuje Państwowa Straż Pożarna we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym i TOPR. W ćwiczeniach wykorzystywane są między innymi śmigłowiec ratowniczy i drony. Turyści proszeni są o stosowanie się do poleceń służb.
4: To są wiadomości z Podhala.
3: Zaginiony 27-latek odnaleziony w Nowym Targu. Policjanci zostali wczoraj skierowani w rejon jednego ze sklepów, gdzie przebywał mężczyzna zachowujący się w nietypowy sposób. Podczas legitymowania ustalili, że mieszkaniec powiatu tatrzańskiego jest poszukiwany w związku ze zgłoszonym zaginięciem. W trakcie interwencji jego stan zdrowia się pogorszył. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Po interwencji ratowników 27-latek został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Na nowotarskim rynku pierwszoklasiści z Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Józefa Hallera złożyli uroczyste ślubowanie. Wydarzeniu towarzyszyło podniesienie flagi państwowej i wspólne odśpiewanie hymnu. Uczniowie zostali też mianowani na wyższe stopnie. Dla pierwszoklasistów to symboliczny początek nowego etapu nauki opartego na odpowiedzialności, dyscyplinie i szacunku.
4: Radio Alex poleca.
3: W niedzielę w Zakopanem odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Swego nie znacie, cudze chwalicie. Tym razem o historii domu doktora opowie Magda Kraszewska, artystka, właścicielka i gospodyni zabytkowej willi.
5: Willa została wybudowana w ostatnich latach XIX wieku według projektu Jana Koszyca Witkiewicza. Kilka lat później kupił ją dr Wacław Kraszewski, lekarz i zakopiański społecznik. Jego wnuczka Magdalena Kraszewska prowadzi w willi galerię sztuki. 3 lata temu budynek został częściowo zniszczony przez pożar. Udział w ratowaniu willi i zgromadzonych w niej cennych artefaktów mieli Zakopiańczycy i władze miasta. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami walnie przyczyniło się do odbudowy domu.
3: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. Początek spotkania o godzinie 17, a u nas już teraz ciąg dalszy informacji z kraju. Bogdan Zalewski.
6: Sąd w mazowieckim Wyszkowie w najbliższych godzinach wyda decyzję w sprawie 15-latka, który wczoraj śmiertelnie zaatakował nożem woźną w szkole podstawowej w Leszczy-Dolenowinach. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się rozpocząć około 14. Te informacje potwierdził Michał Dobrowicz, który jest przed szkołą podstawową w Leszczy-Dolenowinach. Witamy serdecznie, Michale.
7: Tak, dzień dobry.
6: 15-letni sprawca śmiertelnego ataku był uczniem tej szkoły. Jakie są sądowe scenariusze?
7: Sąd niebawem zdecyduje, czy 15-latek trafi do schroniska dla nieletnich na czas całego postępowania, a w kolejnym etapie zapadnie inna ważna decyzja, czy ten były uczeń odpowie za zabójstwo jako osoba dorosła. Tutaj niezbędne będą z jednej strony wniosek prokuratury, a z drugiej opinia biegłych. Ta sprawa budzi dużo zrozumiałych absolutnie emocji tu, w okolicy szkoły. Mieszkańcy czekają na kolejne komunikaty.
8: Generalnie dla mnie to powinien być sądzony jak dorosły. To jest bardzo poważna sprawa. Nie wiem, czy coś z tego dziecka będzie. No, chciałabym w to wierzyć, ale trudno powiedzieć.
9: Ja myślę, że tak jak dla dorosłego.
7: Jak pani patrzy dzisiaj tutaj na te okolice szkoły?
9: Strach i lęk. Ja mieszkam przez płot tylko.
7: Pani nie wychodzi teraz, raczej bezpiecznie jest w środku w domu.
9: Tak, bo i tak spać nie można z tego strachu.
7: W budynku szkoły, w którym zaatakował były uczeń, cały czas od rana pracuje policja. Lekcje są dziś odwołane w całej gminie. Nie ma tu uczniów, a huśtawki na placu zabaw kilka metrów ode mnie są cały czas owinięte czerwoną taśmą.
6: Służby badają hipotezę, czy ataki na Mazowszu, również te udaremnione, były przez kogoś inspirowane. Policja nie potwierdza jednak, że zdarzenia miały związek z internetowym wyzwaniem. Na linii Warszawa i Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
10: Dzień dobry.
6: Zdradź, co wiesz o tej serii tragedii?
10: Służby potwierdzają, że wszystkie te zdarzenia są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Łączy je ten sam sposób działania i wykorzystania ostrego narzędzia, a także sianie paniki w szkołach. Policjanci badają teraz, jakie mogą być motywy.
11: Służby pracują nad tym, aby dociec i dotrzeć do źródła, do inicjacji tych pomysłów, co było tym spiritus movens tego działania tragicznego w skutkach.
10: Mówił mi rzecznik warszawskiej policji Jacek Wiśniewski. Tylko w stolicy dziś wszystkie szkoły są zabezpieczone przez policję i Straż Miejską.
2: Zarówno dziś po południu, wieczorem, jak i jutro w ciągu dnia, no raczej nie uwolnimy się od zabierania ze sobą parasola, bo może jeszcze przelotnie i padać. Najmniej, jeśli chodzi o termometry, będzie w Zakopanem od 8 do 10 stopni, w Nowym Targu oraz Szczewnicy od 10 do 12, a w Bielsku Białej 14 stopni. Wczesne piątkowe popołudnie, do weekendu naprawdę już niewiele. Ci na przykład, którzy kończą pracę o 14, to mają już niecałą godzinę. A ja nazywam się Łukasz Tymków i robię wszystko, żeby ten czas do weekendu upłynął wam jak najprzyjemniej. Pomoże mi teraz w tym Fedez, Analiza i Articolo. To Disco Paradise.

0: Przed nami weekend i ten będzie szczególny, a to dlatego, że w sobotę i w niedzielę w kinie Miejsce i Sokolni w Zakopanem spotkają się przedstawiciele organizacji pozarządowych, OSP, kół gospodyń, klubów sportowych i grup wolontariackich. Chodzi o to, żeby się zintegrować, wymienić doświadczenia, no i również w tym najtrudniejszym temacie się podszkolić, czyli pozyskiwania funduszy. A mówimy wam o tym dlatego, że jeszcze można dopisać się do tego wydarzenia. Link do formularza znajduje się na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Podtatrza. A tymczasem w Radiu Aleks już za moment najnowsze informacje o tym, co przed nami za oknami przez kilka najbliższych dni.
1: Radio Aleks.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
6: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Neonet, Neonet,
14: to korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
15: Tylko teraz, z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
16: Po reklamie.
0: Do poniedziałku zarówno w Zakopanem, Nowym Sączu, jak i Szczawnicy oraz w Bielsku prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 8 stopni w Zakopanem do 15 w Bielsku. Barometry z kolei wskazywać będą dzisiaj około 1010 hektopaskali. Ciśnienie ma przez weekend powoli spadać.

0: Mam dla was teraz kolejne zaproszenie na najbliższy weekend, a dokładniej na niedzielę w Białym Dunajcu. Wtedy odbędzie się finał 33. Festiwalu Papieskiego. Świętowanie rozpocznie się o 12:00 mszą w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów, a po niej wyjątkowy koncert Nuty Wielkiego Pasterza. Zagra zespół Trybunie Tutki. Poznamy też laureatów tegorocznego konkursu, a więc niedziela szykuje się pełna wzruszeń i pięknych dźwięków.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Ale.

0: W tej godzinie były zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia, które będą miały miejsce w najbliższy weekend, a po 14 powiemy o tym, że będzie można pobiec i pomóc. A już za chwilę najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata, o czym w nich będzie, o tym teraz.
1: A w wiadomościach Radia Alex o 14 między innymi o tym, że policja monitoruje sytuację wokół szkół i ostrzega przed fałszywymi informacjami w sieci. Podejrzane substancje w samochodzie i domu mężczyzny zatrzymanego w Rdzawce. Powrót ósemki na tablicach stacji paliw. Ponad 8 zł za olej napędowy. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Przed chwilą minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
3: To są szczegóły wiadomości Radia Alex. Anna Kruszewska. Zapraszam. Po serii ataków nożowników w szkołach nowotarscy policjanci, jak i funkcjonariusze w całym kraju od dziś będą częściej kontrolować okolice szkół i za zgodą dyrektorów wchodzić do placówek.
4: Policjanci od samego rana i też w dniu wczorajszym patrolują rejony szkół, rozmawiają z dyrektorami, rozmawiają z obsługą tych szkół, sprawdzają zabezpieczenia tych szkół, informują o zagrożeniach po prostu i każde nawet najdrobniejsze zgłoszenie, czy też informacja o osobie jakiejś podejrzanej znajdującej się obok tej szkoły, obok uczelni, jest weryfikowana na bieżąco i natychmiast przez policjantów.
5: Czyli uczniowie i nauczyciele mogą czuć się bezpiecznie?
4: Oczywiście, że tak. Dbamy o ich bezpieczeństwo i też prosimy tutaj, jeżeli jakieś sygnały Państwo mieli, prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji, ewentualnie pod numerem 112, numerem alarmowym.
3: Na razie do komendy w Nowym Targu nie wpłynęły żadne niepokojące zgłoszenia. Policja przypomina, jak się zachować w chwili ewentualnego zagrożenia.
4: Podczas tego zagrożenia musimy stosować tak zwaną zasadę 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się i w ostatecznej kolejności, można powiedzieć, w ostatniej kolejności udaremnij atak, jeżeli jesteś na to przygotowany, jeżeli jesteś w stanie to zrobić.
3: Z rzecznikiem nowotarskiej policji, aspirantem sztabowym Łukaszem Burkiem rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska.
6: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Podejrzane substancje w samochodzie i domu 41-latka mężczyzna został zatrzymany podczas nocnej kontroli BMW w Rdzawce. Policjanci z Rabki Zdroju znaleźli w aucie białą krystaliczną substancję. Kolejne zabezpieczono podczas przeszukania samochodu i miejsca zamieszkania kierowcy. W działaniach uczestniczył pies wyszkolony do wykrywania narkotyków. Policjanci podejrzewają, że mężczyzna mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających. Zatrzymano mu prawo jazdy, a pobrana krew i zabezpieczone substancje trafiły do badań.
6: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
3: Rekordowa liczba uczestników powalczy w sobotę w Krościenku nad Dunajcem o Puchar Janosika w akrobatyce sportowej.
7: Na liście zgłoszeniowej jest blisko 160 nazwisk zawodników i zawodniczek, aż 13 klubów z kilku województw. Mamy na liście zgłoszeniowej dzieci 5-6-letnie, ale też osoby dorosłe. Formuła zawodów jest niezmienna od lat. Polega ona na tak zwanych bitwach, czyli dwóch zawodników, dwie zawodniczki rywalizują w tak zwanej rundzie eliminacyjnej na macie z decyzją sędziów. Jedna z tych osób przychodzi dalej, no i tak aż do finału.
3: Mówił Maciej Zubek z podhalańskiej sekcji gimnastycznej. Początek o godzinie 10 w sali sportowej w szkole podstawowej numer 2. Finały zaplanowano na godzinę 14. U nas w planach teraz ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
8: I znów ósemka na pylonach. Minister energii Miłosz Motyka wydał najnowsze obwieszczenie dotyczące cen tankowania i niestety rządowy program ceny paliwa niżej nie uchronił nas przed wyraźnymi podwyżkami. A w przyszłym tygodniu będzie jeszcze gorzej. Krzysztof Berenda uważnie śledzi ruch cen.
9: Witam, dzień dobry.
8: Witamy serdecznie. Krzysztofie, ile konkretnie przez weekend zapłacimy za tankowanie?
9: Otóż podstawowa benzyna będzie od północy kosztować nawet 6,97 zł, czyli jesteśmy o krok od siódemki. Diesel natomiast będzie kosztował 8,06, czyli tutaj już jesteśmy powyżej ósemki. Rządowy program ceny paliwa niżej, czyli ten program obniżania cen, działa od tygodnia i niestety przez ten tydzień ceny na stacjach wzrosły nam o ponad 20 groszy za litr. W kolejnym tygodniu raczej będą jeszcze wyższe.
10: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
9: Tak wylicza i prognozuje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol, tak więc im bliżej Wszystkich Świętych, tym niestety drożej.
8: To stacja paliw w Warszawie, teraz wybrzeże, na wybrzeżu wiatr. Wiatr, który w porywach może dziś osiągać nawet 100 km na godzinę. Strażacy mają sporo interwencji dotyczących powalonych drzew, połamanych konarów i zerwanych linii energetycznych. Do awarii prądu doszło m.in. w Dąbkach, Cewicach, Przodkowie, Jastrzębiej Górze i Bielkówku. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. Rozmawiamy dzisiaj o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Na linii Szczecin i reporterka Anna Pałamar. Witam serdecznie, Anno.
11: Dzień dobry.
8: Z danych Eurostatu wynika, że aż 35% badanych wybiera abstynencję.
1: Tak, jesteśmy pod tym względem w unijnej czołówce. Jednak, jak mówiła mi Agnieszka Zalewska, psycholog i prezeska Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, alkohol jest tylko częścią problemu, bo na problem uzależnień powinniśmy patrzeć szerzej.
11: Z moich obserwacji tuniemy w uzależnieniach. Inicjacje używkowe są na wczesnym etapie wieku i tak, część społeczeństwa, to prawda, że zmienia się ta narracja życiowa. Mówi się o tym, że abstynencja przynosi fajne skutki, natomiast to jest niewielka część społeczeństwa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Dziś do końca dnia zachmurzenie duże i okresowe opady deszczu. Podobny typ pogody czeka nas jutro. Temperatura maksymalna w Zakopanem wyniesie dzisiaj od 8 do 10 stopni jutro. W Nowym Targu, Krynicy, Zdroju do 11, w Szczawnicy 12, a w Bielsku-Białej może być nawet 14 stopni. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, ale chwilami porywisty i wtedy jego prędkość może dochodzić od 50 do 70 km wysoko w górach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: No i przed chwilą pierwsza zmiana powinna już rozpocząć weekend. Mamy piątek, mamy 9 października i mamy też dzisiaj Światowy Dzień Jaja. Zazwyczaj one są po to, żeby o czymś przypomnieć. Mnie się przypomniało, że muszę je dopisać do listy zakupów. A nazywam się Łukasz Tymków i zapraszam na kolejną godzinę z nami.

0: Mówiliśmy dzisiaj na naszej antenie o tym, co można robić w weekend, a w przyszłym tygodniu koniecznie w środę. Udajemy się do Kościeliska i biegniemy charytatywnie dla Andrzejka. Ten bieg organizuje Szkoła Podstawowa imienia Legionów Polskich w Poroninie, a o szczegółach teraz Aleksandra Zielińska ze Szkoły Podstawowej w Poroninie.
1: O godzinie 10 spotykamy się na stadionie sportowym w Poroninie, gdzie wspólnie pobiegniemy, by wesprzeć Andrzejka w jego walce o zdrowie. Wpisowe wynosi tylko 20 zł, a cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc dla Andrzejka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Pokażmy, że razem możemy więcej. 14 października pobiegnijmy dla Andrzejka.
0: Co bardzo ważne, nie będzie rywalizacji ani wyznaczonego dystansu. Liczy się wspólne bieganie i wsparcie leczenia chłopca. No to krótko mówiąc, w przyszłą środę biegamy i pomagamy.
2: Radio Alex.

0: Dany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Fort Arena i Dota Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
5: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Teraz z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Do poniedziałku mamy wyraźne ochłodzenie w całym regionie. W Zakopanem będziemy notowali od 8 do 10 stopni, w Nowym Targu czy Szczawnicy od 10 do 13. W stolicy Podbeskidzia, czyli w Bielsku Białej, będzie do 15 stopni. Do tego wszystkiego jeszcze czeka nas przelotny deszcz i wiatr chwilami porywisty z kierunków zachodnich o prędkości od 50 do 70 km na godzinę.

0: Październik, sezon rydyków w naszym regionie i tak właśnie jest w Szczawnicy, gdzie już trwa jesienny rydyk. Kierowcy muszą też liczyć się ze wzmożonym ruchem i problemami ze znalezieniem miejsca parkingowego. No więc apelujemy, żebyście zostawiali swoje fury przy miejscach noclegowych i na wydarzenia po prostu przychodzili spacerkiem. Nie powinniście też parkować wzdłuż głównych ulic, ani w miejscach, które mogą utrudnić przejazd służbom albo przebieg rydyku. Jutro 10 października i jutro spodziewamy się też największych utrudnień. Dlatego prosimy Was w imieniu organizatorów, żebyście wcześniej zaplanowali swój przyjazd. Mamy też coś na drogę, to m.in. Boys i Weekend, ale pojawi się też bardzo energetyczny, stary dobry przebój zespołu Electric Light Orchestra.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3. Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90 zł.

0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Po reklamie.

0: nieco odświeżonej wersji wielki przebój pana, który nazywa się Limahl Neverending Story z filmu pod tym samym tytułem. A jeśli chodzi o to, co będzie działo się za moment na naszej antenie, to będą najnowsze wiadomości. Posłuchajmy ich razem.
1: Ten weekend z radykami w naszym regionie, a po weekendzie utrudnienia dla pieszych i rowerzystów między Czarnym Dunajcem a Podczerwonym. Niemal półsetki zamkniętych szkół na Mazowszu. To pokłosie ataków z nożem i fali publikacji w sieci. O tym w wiadomościach Radia Alex o 15:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex. Reklama. Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl. Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: i produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Neonet, Neonet,
2: do korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Po reklamie.
5: Czas na najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata. Minęła 15.
6: Anna Kruszewska, zapraszam na wiadomości Radia Alex. Trwają jesienne redyki, czyli powroty owiec z hal do wsi, gdzie zwierzęta oddawane są gospodarzom. Kolejne mamy już w najbliższą niedzielę w Kuźnicach.
7: No i to na Bestrę, na Balecki Wiergi, resztę na Ustubi, przez Łosiówki i na Suche, Suchy Musol. No i to się wgania do kosora. Ci właściciele przychodzący owce mają inny wyrzut, co się z kosora. Każdy sobie bierze swoją, bo zna, co one są. Znaki na usach, teraz nawet jeszcze kulczyki są.
6: A czy zakończenie wypasu to również ostatnie w tym sezonie oscypki, gołecki czy redykołki?
7: Nie z oscypkami, no to się będą pomału kończyć. A kto ma więcej owiedzi, tego ma zapas oscypków. Kto narobił w leczy więcej, no to ma w zapasie, nie?
6: Powiedział Radiu Alex Baca Andrzej Staszel-Furtek, który ma wraz ze stadem wyruszyć z Kuźnic około 11.30. Gdy dotrze w rejon kościoła na Antałówce, owce zostaną poświęcone i redyk powędruje dalej, aż do Suchego.
8: To są wiadomości z Podhala.
6: Około 1000 dni nielegalnie przebywał w strefie Schengen 38-letni Gruzin, zatrzymany przez zakopiańskich strażników granicznych. Mężczyzna podróżował autobusem z Budapesztu do Warszawy. Do kontroli doszło w rejonie dawnego przejścia granicznego w Hyżnem. Choć miał paszport biometryczny, nie posiadał ważnych dokumentów uprawniających do pobytu. Jak przyznał, od około 2,5 roku nie opuszczał strefy Schengen. Wcześniej dwukrotnie składał w Polsce wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, ale oba pozostawiono bez rozpatrzenia. Otrzymał nakaz opuszczenia Polski i powrotu do Gruzji.
8: O tym się mówi w regionie.
6: Uwaga, rowerzyści i piesi, przez najbliższe 2 tygodnie będą utrudnienia na trasie między Czarnym Dunajcem, a pod Czerwonym. Od poniedziałku rozpoczynają się tam roboty bitumiczne. Prace obejmą odcinek od mostu na Czarnym Dunajcu do mostu kolejowego w Podczerwonym. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu przy niesprzyjającej pogodzie. Roboty mogą potrwać dłużej. To były informacje z naszego regionu w Radiu Alex. Czas na te z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
9: Zamkniętych zostało dzisiaj aż 49 szkół na Mazowszu w związku z falą agresji wśród młodzieży. Wczoraj 15-latek w Leszczy-Dole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. W środę 19-latek w Ostrołęce zaatakował 9 osób. Jednak incydentów z nożem według policji było w szkołach znacznie więcej. Na Mazowszu zatrzymano 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami lub zamierzali przynieść do szkoły ostre narzędzie. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła dzisiaj wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. Jakub Rybski jest w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Witamy, Jakubie.
10: Zgadza się, dzień dobry.
9: Jakie są te nowe zasady?
10: Dyrektorzy szkół i przedszkoli muszą przede wszystkim zweryfikować swoje zasady wstępu do placówek oświaty. Od teraz każda osoba ma być dokładnie sprawdzana przed wejściem.
11: Poprosiłam dyrektorów o to, żeby zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych.
10: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorzy dostali wytyczne, aby w każdej klasie znajdowały się tablice z numerami alarmowymi. Zarządcy placówek oświatowych zostali poproszeni też do przypomnienia w szkołach zasad szybkiego działania w przypadku wtargnięcia napastnika. Nauczyciele zostali z kolei zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszelkie sygnały niepokojących zachowań wśród uczniów. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jakub Rybski.
9: Niespełna 1,5 godziny gry i zwycięstwo Huberta Hurkacza nad Nowakiem Dziokowiczem. Nasz tenisista w bardzo dobrym stylu awansował do 3. rundy turnieju w Szanghaju. Patryk Serwański ponownie. Witamy, Patryku. Końcowy wynik?
12: 6-4, 6-3. Na 2 razy udało się przełamać serwis Dżokowicza w tym meczu. Hurkacz grał odważnie, dość często też wędrował pod siatkę i zdobywał dzięki temu też punkty. No, bardzo dobrze serwował. Efekt to choćby 13 asów serwisowych. Pięknie. To dla mnie wyjątkowy wieczór. Dzielenie kortu z Nowakiem to jest zawsze coś specjalnego. Tak mówił tuż po meczu nasz tenisista.
5: Zakopanem, Nowym Targu, ale i również w Bielsku czy też Szczawnicy dziś będzie padał deszcz. Jutro również może przelotnie jeszcze popadać, a jeśli chodzi o najwyższą temperaturę w regionie, to wskażą ją termometry w Bielsku-Białej, tam będzie 14 stopni, w Zakopanem od 8 do 10. Mamy piątek, mamy 9 października i w tej godzinie znowu będzie co nieco o bieganiu, czyli chyba czas się zacząć rozgrzewać. Na pewno mogę wam zaproponować rozgrzewkę do weekendu. Pomagać mi będzie w tym muzyka wybrana dla ciebie. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: poprzedniej godzinie mówiliśmy o biegu charytatywnym, a tym razem będzie prawdziwa sportowa rywalizacja, górska trasa i wspólna zabawa. Tak zapowiada się tradycyjnie już 10. bieg po Puchar Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Właśnie trwają zapisy, a sama rywalizacja ma się odbyć w przyszłym tygodniu, 17 października. Bieg główny na dystansie 10,6 km wystartuje o 10 i tu będą asfaltowe odcinki z wymagającymi górskimi podbiegami. Będą też biegi towarzyszące dla nieco młodszych uczestników. O tym, którędy dokładnie pobiegną uczestnicy, możecie zobaczyć na mapce, a tą mamy dla Was na naszej stronie radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Tato, z czego były pierwsze książki?
11: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
12: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
2: Po reklamie.
0: Tym razem zaczniemy od warunków biometeorologicznych, a one w naszym regionie są niekorzystne. Wszystko przez przemieszczający się front chłodny, do tego porywisty wiatr i opady deszczu. Przez kilka najbliższych dni w Zakopanem, Nowym Targu, Szczawnicy, ale również i Bielsku będzie chłodniej. Wartości na termometrach nie przekroczą 15 stopni.
1: Radio Alex.

0: trzeba przypomnieć wszystkim tym, którzy wybrali się na przykład w góry, że dzisiaj schronisko na hali Kondratowej jest zamknięte, a dojście do Polany może być mocno utrudnione. Wszystko dlatego, że tam ćwiczą służby ratownicze. Dokładniej to Państwowa Straż Pożarna, Tatrzański Park Narodowy i TOPR. Ale w ćwiczeniach wykorzystywane są też śmigłowiec ratowniczy i drony. Dlatego nie bądźcie zdziwieni, że coś nad głowami lata. Prosimy turystów o stosowanie się do poleceń służb, a tymczasem podobnie jak ćwiczenia, my zaplanowaliśmy bardzo poważne działania muzyczne. I one do usłyszenia już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do...

0: Mony 3A. Telefon 790-200-020.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Po reklamie.

0: to już ostatnie minuty, kiedy czekamy, aż grono tych, którzy mają już weekend, powiększy się o kolejne osoby. Niedługo 16. Tym razem sygnałem do rozpoczęcia tego pięknego czasu będą najnowsze wiadomości.
1: Dekaga. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 16, przed nami kolejne wydanie najnowszych wiadomości.
10: Nie potwierdzają się informacje na temat challenge'u. Nie ma obecnie dowodów na to, aby wydarzenia w Ostrołęce, Wyszkowie i Niedoszły w sierpcu były ze sobą powiązane. Tak twierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
11: Dziś jakiekolwiek informacje mówiące o tym, że te trzy wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą powiązane, nie znajduje potwierdzenia w faktach. I chcę to z całą mocą powiedzieć, bo wokół tej sprawy narasta też bardzo wiele, to, że emocje to naturalne, też bardzo wiele dezinformacji, bardzo wiele nieprawdziwych informacji. W tym miejscu chciałem bardzo zaapelować do wszystkich rodziców. Ja rozumiem, że te emocje są bardzo, bardzo silne, ale bardzo proszę o to, aby kierować się tylko i wyłącznie sprawdzonymi informacjami.
10: Apelował minister Marcin Kierwiński. Policja wcześniej analizowała, czy brutalne ataki nastolatków z ostrymi przedmiotami w szkołach były związane z internetowym challenge'em. Wczoraj w Leszczy-Dole Nowinach od ciosów nożem zginęła woźna. W środę 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób. Z kolei 17-latek z Sierpca został zatrzymany przez policjantów po tym, jak zaczął rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział, że wzmożone policyjne kontrole będą kontynuowane do pełnego uspokojenia sytuacji. Powrót do klasyki. Tak dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, badaczka stosunków międzynarodowych, komentuje przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay, prawniczce z Republiki Południowej Afryki. W uzasadnieniu komitet podkreślił jej zasługi dla obrony dla prawa międzynarodowego i międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. A tak sens działań Pillay postrzega polska ekspertka.
12: Nagrodzenie takiej osoby, która nie jest aktywnym politykiem, nie wchodzi w interakcje bezpośrednie z politykami, jest po prostu urzędniczką wręcz, prawniczką, wykonującą swoją pracę w sądzie, w instytucjach międzynarodowych, bez wielkiego rozgłosu, fleszy. Jest pokazanie takich właśnie wybitnych osobowości, które poświęciły całe swoje życie dla jakiejś sprawy.
10: Uważa dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Zarówno dziś po południu, wieczorem, jak i jutro w ciągu dnia, no raczej nie uwolnimy się od zabierania za sobą parasola, bo może jeszcze przelotniej padać. Najmniej, jeśli chodzi o termometry, będzie w Zakopanem od 8 do 10 stopni, w Nowym Targu oraz Szczewnicy od 10 do 12, a w Bielsku Białej 14 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: piątkowe popołudnie 9 października. W tej godzinie będzie inspiracja kulinarna, będzie też o dzisiejszym święcie nietypowym, a właściwie dwóch, które można połączyć w jedno. Zostańcie z nami, niedługo wszystko się wyjaśni. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Sezon na grzyby jest w pełni. O tym chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy wejść wcześniej rano do lasu, no i widzimy pełno osób z koszykami. Kto był na grzybobraniu albo wybiera się na przykład jutro, to ja polecam naszą radiową kuchnię. Tuż po 8:00 będziecie mogli przekonać się, co przepysznego można zrobić z tych leśnych skarbów. Uwierzcie mi, rzecz będzie bardzo aromatyczna, no i coś, bez czego jesień właściwie wydaje się jakaś taka niedopełniona. Chodzi o zupę grzybową, czyli prosty przepis na niebo w gębie. Pamiętajcie, jutro tuż po 8:00 na naszej antenie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
2: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Tato, z czego były pierwsze książki?
10: Z glinianych tabliczek?
9: To jak wtedy zaginali rogi?
11: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Po reklamie.
13: Do poniedziałku zarówno w Zakopanem, Nowym Sączu, jak i Szczawnicy oraz w Bielsku prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 8 stopni w Zakopanem do 15 w Bielsku. Barometry z kolei wskazywać będą dzisiaj około 1010 hektopaskali. Ciśnienie ma przez weekend powoli spadać.

0: Wiadomo, że wiele świąt nietypowych, które mamy często w kalendarzu, są tylko i wyłącznie po to, żeby o czymś przypomnieć. A wydaje się, że tym razem rzeczywiście już prawie zapomnieliśmy, jak to jest. W dobie szybkich SMS-ów, powiadomień, nie pamiętamy już, ile radości dawała kiedyś tradycyjna koperta wyciągnięta ze skrzynki na listy. Dzisiaj mamy idealny powód. Obchodzimy Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Może więc zamiast kolejnej krótkiej wiadomości z emotikonami na ekranie, warto chwycić za długopis, spisać kilka ciepłych słów, przykleić znaczek, a potem pójść na pocztę i wysłać. Podobno dobre słowa wysłane od serca zawsze trafiają pod właściwy adres.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Piątkowe popołudnie powolutku przechodzi do historii, ale przed nami bardzo fajny etap, czyli przejście z popołudnia do wieczoru i do tego wszystkiego jeszcze taneczne radio. Już za chwilę w programie Po Godzinach przywita się z wami Łukasz Jakubczyk, a ja, Łukasz Tymków, dziękuję teraz za uwagę i do usłyszenia jutro. Cześć!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.

0: Ani. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Water Anna i Dota Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego. Za
6: mniej! Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Po reklamie.
9: Na zegarze jest już 17, a to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy.
10: 15-latek, który wtargnął wczoraj z nożem do szkoły podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich.
11: Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Wyszkowie. Uwzględniono też wniosek prokuratury, by biegli psychiatrzy ocenili, czy 15-latek może odpowiadać za to, co zrobił jak osoba dorosła.
10: Nastolatek śmiertelnie ugodził nożem woźną i ranił 2 osoby.
11: A służby badają, czy nastolatkowie, którzy stoją za ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu, byli przez kogoś inspirowani.
10: Michał Radkowski na linii.
12: Dzień dobry, witam.
10: Byłeś na konferencji w resorcie spraw wewnętrznych. Czy ataki w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach, a także niedoszły atak w Sierpcu, mają wspólny mianownik?
12: Na razie nic na to nie wskazuje, ale jak mówił minister Marcin Kierwiński, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wciąż pracuje nad wyjaśnieniem ewentualnych powiązań.
13: Na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających, że tych 3 sprawców, 2 sprawców faktycznych, 1 potencjalny, ze sobą się kontaktowało.
12: Służby sprawdzają teraz ich telefony, laptopy i komputery, a także wpisy, jakie zamieszczali w mediach społecznościowych. Do tej pory zatrzymano 19 osób, przy których znaleziono niebezpieczne narzędzia. Minister zapowiedział, że policja będzie działać w sposób zdecydowany. W kolejnych dniach w każdej szkole przynajmniej raz dziennie ma pojawić się patrol policji. Funkcjonariusze mają być też widoczni przed placówkami. Dziś zamkniętych było 59 szkół. Ministerstwo Edukacji apeluje, by nie panikować.
11: 6 zł 97 groszy za litr benzyny 95.
10: 8 zł i 6 groszy za diesla.
11: To maksymalne ceny paliw na stacjach, które obowiązywać będą do poniedziałku.
10: Mimo obowiązywania rządowego programu ceny paliwa niżej, benzyna w ciągu tygodnia podrożała o średnio 20 groszy.
11: Co na takie kierowcy? Pytał trójmiński reporter Stanisław Pawłowski.
14: O czym się myśli, jak trzeba wlać to paliwo?
15: Że no nie chce mi się tutaj przyjeżdżać, ale muszę. Nie mam wyboru.
14: W jaki sposób jest na to kontrolować, zmniejszyć kilometry? Nie wiem, jak pani sobie radzi?
15: Nie, nie pilnuję już tego. Wszystko jedno.
16: Dla mnie to jest standard. standardowa procedura, tak? Teraz paliwo mamy za ile? Nawet nie spojrzałem, przyznam szczerze. Za 7 zł, tak? Jakoś benzynka.
17: 6,90?
16: Tak, 6,90.
17: Od jutra 7 groszy więcej.
16: Tak, tak. No także nie zwracam na to uwagi, przyznaję.
17: To jest jakiś sposób w tym wszystkim.
16: Jest jakiś sposób w tym wszystkim, ale naprawdę tak czy siak bym musiał tankować. Zdaję sobie sprawę, że te ceny będą jeszcze rosnąć w najbliższym czasie.
10: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw w Gdańsku.
9: Pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu wszystko zgodnie z planem, czyli pogoda miała się zmienić i się zmieniła. Jest dużo chłodniej, no i niestety będzie chłodno, choć jutro w Zakopanem akurat naprawdę nieźle. 13-14 stopni, w Nowym Targu to nawet 16 stopni, w Bielsku Białej do 17. Trochę słońca, trochę chmur, ale przelotnie może jutro u nas popadać. Myślę, że wszyscy są świadomi tego, że mamy piątek, że skoro już prawie 4 minuty po 17, to weekend albo już przyszedł, albo niebawem do nas przyjdzie. Zaczynamy program po godzinach w Radiu Alex, a na początek magicznie będzie, bo będzie Benson Boone, Mystical Magical w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry.

0: Zespół Smokey w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Może jakiś remiks tej piosenki by się pojawił w tanecznym radiu. Kto wie, przekonamy się po godzinie 20. Oczywiście taneczne radio to tylko jeden z wielu punktów naszego dzisiejszego programu po godzinach. Będziemy spoglądać na region i proponować jakieś ciekawe wydarzenia, imprezy. Będzie też muzyczny świat, a przede wszystkim dużo już weekendowej muzyki wybranej dla ciebie. Za chwilę w Radiu Alex Cardinal, Official i Akon, a później zawsze mile słyszany zespół Queen w Radiu Alex.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Tato, z czego były pierwsze książki?
11: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
12: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

Fast Boy w Radiu Alex. To teraz szybko, tak last minute, polecamy Wam spotkanie pod hala Nowy Targ w Tauron Hockey Lidze. Kto ma blisko, to jeszcze zdąży na mecz z STS-em Sanok. To spotkanie o godzinie 18. Czekamy na pierwsze zwycięstwo naszego zespołu w tym sezonie Tauron Hockey Ligi. Gdyby się to nie udało dzisiaj, to kolejna okazja na punkty. W niedzielę w czeskiej Karwinie z racji remontu swojego lodowiska mecze u czeskich sąsiadów rozgrywa JKH GKS Jastrzębie. To niedzielne starcie o 17, a może w ten weekend dwa zwycięstwa? Myślę, że nikt z tego powodu by się na ekipę Podhala nie obraził.

0: Reklama.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: Po reklamie.

0: Zespół Modern Talking w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla Ciebie. Po 18 też dużo dobrej muzyki, takiej już weekendowej, ale będziemy też w muzycznym świecie i to takim połączonym z teatrem. Czemu nie? Bądźcie z nami, za chwilę najnowsze wiadomości, będzie prognoza pogody. U nas w regionie po 18 też będziemy. Polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
6: 2 miesiące w areszcie spędzi 17-latek z Sierpca na Mazowszu, który miał wśród rówieśników rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole.
7: O jego izolacji zdecydował sąd rejonowy. Wczoraj młody człowiek usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych. Podczas przesłuchania miał złożyć wyjaśnienia i tłumaczyć się ze swojego zachowania.
6: Zabezpieczono jego 2 noże, a także telefon, za pomocą którego wyszukiwał informacje dotyczące planowanego ataku.
7: W związku z falą agresji w szkołach w ostatnich dniach skontrolowano 15 tysięcy placówek.
6: Zatrzymano 19 osób. Wrocław ma około 300 schronów, ale żaden nie spełnia aktualnych wymogów.
7: Ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.
6: I jak ustaliła wrocławska reporterka Martyna Czerwińska, szybko się to nie zmieni.
7: Z jakiego powodu, Martyno?
8: Choć teoretycznie schrony są, to w razie zagrożenia do niczego nam się nie przydadzą. Miasto sprawdza, które da się wyremontować i wykorzystać, ale to bardzo długi proces. I jak podkreśla prezydent Jacek Sutryk, Wrocław nie jest tu żadnym wyjątkiem.
9: Tak jak w całym kraju. Przez całe dekady nikt w tym zakresie nic nie robił. Ani taki rząd, ani inny rząd.
8: Na horyzoncie pojawia się natomiast budowa zupełnie nowego. Schron pod archiwum przy ulicy Chłopskiej miałby zmieścić 500 osób, ale pierwszy przetarg został unieważniony. Właśnie ogłosiliśmy drugi konkurs, zdradza prezydent.
9: Mam nadzieję, że to będzie w ogóle pierwszy schron w kraju, bo proszę mi pokazać dzisiaj, w jakim mieście mamy do czynienia ze schronami. To też będzie nomen omen troszeczkę poligon, na którym sprawdzimy w ogóle, jak te rzeczy można zrobić.
8: Budowa potrwa jednak 2,5 roku, a to znaczy, że w razie nagłego zagrożenia jesteśmy i będziemy przez kilka lat niegotowi.
7: 2 osoby ucierpiały w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą w Łódzkiem.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała pod nadjeżdżający pociąg relacji Płock-Łódź-Widzew.
7: Składem podróżowały 33 osoby. Jeden z pasażerów trafił do szpitala. Poszkodowanych został też kierowca ciężarówki.
6: W związku z wypadkiem występują duże utrudnienia w kursowaniu pociągów.
0: Chłodna noc szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu, no ale na Podhalu to dopiero będzie chłód. 4-5 stopni minimalnie, tyle najbliższej nocy w Zakopanem, w Nowym Targu 7-8, w Bielsku Białej tej nocy 9 stopni, słabe opady deszczu w drugiej części nocy są niewykluczone. Jutro, jeśli popada, to tylko rano, później dużo szans na słońce, na termometrach akurat jutro nieźle, bo w Zakopanem 14-15 stopni, w Nowym Targu 16-17, a w Bielsku Białej do 18. 9 października, piątek, i to jest najważniejsze, więc święta nietypowe schodzą trochę na drugi plan. Dzisiaj Światowy Dzień Jaja, czyli pewnie odżyje pytanie o to, co było pierwsze, jajko czy kura? U nas pierwsza w tej godzinie będzie Cher, Belief w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to są 3 minuty po 18.
1: Radio Alex.

0: pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać? Sarsa w Radiu Alex. Co piosenka to hit, z całą pewnością. Tak samo kiedyś było z Britney Spears, teraz Woli Mądrości na Instagramie. Wiecie, że nasza świetna aktorka Joanna Kulik zagra Britney? Co prawda nie w filmie, a w teatrze telewizji, który będzie można jeszcze w tym roku obejrzeć w telewizji publicznej. Ciekawa sprawa, jak będzie termin, to dam znać. To ma być opowieść o jednej z największych gwiazd muzyki pop. Ciekawe, czy w wydaniu grzecznym, czy prawdziwym. Roxette za chwilę w Radiu Alex, będzie The Look.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: Eddie Grant w programie Po godzinach w Radiu Alex. Jutro kolejny redyk w regionie, w Szczawnicy. Jeśli będziecie się wybierać, to proszę zostawcie samochody z dala od centrum wydarzenia i po prostu wybierzcie się piechotą. Ograniczony do miejscowości będzie wjazd autokarów, kamperów, busów. Kierowcy nie powinni parkować się wzdłuż głównych ulic ani w miejscach, które utrudniają przejazd służbom lub przebieg redyku. Warto się do tego zastosować, chyba że chcecie postać w gigantycznych korkach, co też nie będzie złe, bo będzie można na spokojnie posłuchać sobie Radia Alex, do czego zawsze zachęcamy. O redykach w ten weekend w naszym regionie szeroko piszemy w portalu radioalex.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Kira w Radio Alex. W programie po godzinach po 19 wracamy do grania i do sprawdzania ciekawych wydarzeń w regionie. W końcu weekend już z nami, albo prawie z nami. Po 19 będzie o chłopakach, którzy mają swoje lata, ale z zapałem do pracy to wyprzedzają nawet tych, którzy są dziesiątki lat młodsi od nich. O kogo chodzi? Szczegóły po 19. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest już 19. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: W Krakowie kampania na finiszu. Na rynku głównym na Łukasza Gibałę czekała Monika Piątkowska.
4: Kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zgodnie ze swoją zapowiedzią nie pojawił się na debacie, którą zaproponowała działaczka Koalicji Obywatelskiej.
3: A to wszystko obserwował reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak wyglądała ta debata bez debaty?
5: Były kamery, mikrofony, dziennikarze i dziesiątki mieszkańców Krakowa. Samo jednak spotkanie trwało około 20 minut. Monika Piątkowska odpowiedziała na kilka pytań i podsumowała.
6: Łukaszu, szybko poszło. 20 minut. Chcę ci powiedzieć, w ogóle nie boli. Było bardzo sympatycznie, miło, kulturalnie, grzecznie. Naprawdę, nie było się czego bać.
5: Zgodnie z zapowiedzią na miejscu nie pojawił się Łukasz Gibała, który wcześniej stwierdził, tu cytat, że to cyrk, a nie debata. Sam wcześniej proponował Monice Piątkowskiej debatę w innych warunkach. Wszystko zatem wskazuje, że przed ciszą wyborczą do merytorycznej rozmowy między kandydatami nie dojdzie. Z rynku głównego w Krakowie Paweł Konieczny.
4: Tradycje pasterskie i muzyka. W Szawnicy trwa jesienny redyk.
3: Dla niewtajemniczonych to uroczysty powrót baców i juchasów ze stadami owiec z hal, na których spędzili ostatnie pół roku.
4: Ten najsłynniejszy odbywa się właśnie w Szawnicy. Dzisiaj przez uzdrowisko przeszło wielkie stado bacy Józefa Klimowskiego.
3: A czekało na nie tysiące spragnionych tego widoku turystów i reporter Maciej Pałachicki.
7: No fantastycznie.
8: Jesteśmy pierwszy raz. Fajne doświadczenie, naprawdę.
7: Cieszymy się, że doczekaliśmy.
8: Tak, swoje wystaliśmy około 2 godzin, ale było warto. I fajnie widać, że młodych ludzi też są chętni, żeby to odkrywać, bo
7: dokładnie
8: też widzieliśmy bardzo dużo młodych ludzi.
7: Pięknie i fajnie, że doceniamy właśnie tą Polskę.
9: Ale co to jest takiego magnetycznego w tym redyku, w tych owcach, że tak dużo ludzi przyjeżdża tutaj to zobaczyć?
10: Przemarsz zwierząt. Klimat.
11: Wie pan co, magnetyzm jest taki, że jesteśmy drugi rok tutaj i to coś. Trudno to opisać. Trzeba przyjechać, spróbować, zobaczyć. Obowiązkowo.
4: A jutro z jeszcze większą pompą przez Szczawnicę przejdzie ze swoimi owcami bacę Andrzej Majerski.
3: I to dopiero będzie widowisko.
4: Owcowisko.
2: Sobota pogodowo na Podhalu i na Podbeskidziu będzie no taka sobie, to znaczy życzylibyśmy sobie więcej słońca. Tu chmury mają rządzić na niebie, nawet delikatnie może pokropić. Jeśli chodzi o temperaturę, to akurat temperatura niezła, bo 14 stopni w Zakopanem, 17 w Nowym Targu, w Bielsku Białej jutro też 17 stopni. W niedzielę chłodniej, ale za to więcej słońca. Za godzinę o tej porze będziemy się witać w Tanecznym Radiu, więc teraz pora na rozgrzewkę w Radio Alex. Na start tej godziny Annie Lennox, Walking on Broken Glass, a później Taneczne Dźwięki, projekt Another. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radio Alex. To są 3 minuty po 19.
12: Radio Alex.

0: Secret Service w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. To teraz będzie też o muzyce, będzie o legendzie, będzie o Rolling Stonesach. W lipcu dostaliśmy 25. studyjny album tej grupy, a teraz w muzycznym świecie mówi się, że będzie i 26. W tej sprawie wygadała się saksofonistka, która pracowała z chłopakami nad nowymi piosenkami. Także chyba tu ktoś po głowie dostanie saksofonem za takie przecieki. Nie no, bardzo nam miło z tego powodu, że ekipie Rolling Stones wciąż chce się bawić muzyką. Oby jak najdłużej. A my za chwilę w Radiu Alex wracamy do muzyki. Będzie Kate Ryan.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Alex.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dużo dobrego!
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Ino Ross w Radiu Alex. Gra muzyka. Za chwilę nawet do niej wracamy, ale wcześniej zaproszenie do Krościenka nad Dunajcem, bo tam jutro walka o Puchar Janosika w akrobatyce sportowej. Początek o godzinie 10 w sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2. Finały zaplanowane na godzinę 14. Polecamy, bo to bardzo widowiskowe wydarzenie. A wracając do muzyki, to za chwilę w Radiu Alex Dr. Alban.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Tato, z czego były pierwsze książki?
13: Z glinianych tabliczek?
12: To jak wtedy zaginali rogi?
14: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
2: Po reklamie.

0: kapela leśniaków w Radiu Alex idzie Janko lasem, oby zdążył na taneczne radio. Bo za chwilę zaczynamy, bo zbliżamy się do 20. Jeszcze tylko wiadomości i najnowsza prognoza pogody, a potem ruszamy. Polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20. Za chwilę zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy najnowszych wiadomości.
4: Na 3 miesiące trafi do aresztu Jakub Z., 19-latek, który w środę w Ostrołęce zranił nożem 9 osób, uczniów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. Taką decyzję podjął właśnie sąd. Wczoraj mężczyzna usłyszał 9 zarzutów, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie.
5: Ulicami Wrocławia przeszedł pochód z udziałem orkiestry górniczej kopalni Bełchatów.
4: Uczestnicy wyruszyli z rynku i przeszli w kierunku gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej. To nawiązanie do bogatej historii miasta, które jako jedno z nielicznych oferuje studia przygotowujące do pracy przy wydobywaniu surowców.
5: Rektor Politechniki Arkadiusz Wójs przekonuje, że takie kierunki są bardzo przyszłościowe.
6: Wszystkie skarby są pod ziemią. Górnictwo w różnych formach zawsze było potrzebne i będzie potrzebne. Im więcej energii, technologii, tym bardziej potrzebne są różne rodzaju surowce, różne materiały, z których nie wiem, można robić rzeczy. Więc górnictwo ma być tylko coraz nowocześniejsze, coraz bezpieczniejsze, coraz mniej szkodliwe dla środowiska, ale zawsze będzie krytyczne, zawsze będzie bardzo ważne.
4: Przy ratuszu można obejrzeć wystawę o regionalnych złożach miedzi, srebra czy surowców skalnych. Z Mola w Gdańsku Brzeźnie zniknęły dolne pomosty.
5: Bo co roku zabezpiecza się je przed sezonem sztormowym.
4: A dziś wypoczywający nad morzem wybierają się głównie na krótkie wypady na plażę.
7: Szkoda, że trochę wieje, ale fajnie, bo słoneczko świeci.
8: Ale czapka jest już potrzebna, tak?
7: Tak.
8: Już zimno.
7: No trochę tak, już trochę porobiłam sobie zdjęć bez czapki, a teraz już zimno.
9: Da radę zrobić ładne zdjęcia i w ogóle, ale tak żeby posiedzieć, to bardziej się przeziemy. Tutaj.
10: Ważne, że nie pada.
11: Muszę pospacerować, przyjemnie spędzić czas. No i się zbliżamy do okresu zimowego, mi się wydaje, bo pewne rzeczy już znikają z plaży, to i te pomosty też.
8: Pewne rzeczy znikają z plaży. Pierwszy mors się pojawił, to już morsowanie według pana?
11: No już się zaczyna. To już jest ten moment, gdzie będą odważni.
8: Dzisiaj to chyba krótkie wypady na plaży przy tym wietrze.
12: Dosyć krótkie, chociaż kawałek przeszliśmy plażą.
13: Nawet się dało, z wiatrem.
5: Porywające rozmowy w Brzeźni przeprowadził reporter Stanisław Pawłowski.
0: Wietrzna noc szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu, więc nie sugerujmy się tym, co na termometrach. Zresztą na tych termometrach też za wiele nie będzie, bo tej nocy w Zakopanem 5-6 stopni, w Nowym Targu w okolicach 6-7, w Bielsku Białej cieplej 8-9 stopni. Jeśli chodzi o sobotę, no to jutro w Zakopanem 14 stopni, Nowy Targ 17, Bielsko Biała też 17 stopni i słońce i chmury, chociaż niewykluczone są niewielkie opady deszczu. Piątek po 20, czyli można ruszać się z tanecznym radiem, a zaczynamy od nowości od Gromiego. Proszę o nim nie zapominać, bo on cały czas tworzy naprawdę dobre numery. Zresztą za moment usłyszymy singiel Want What You Want. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, gramy!

0: Test My Luck. Purple Disco Machine wie, jak dobierać do swoich piosenek wokalistki i wokalistów. Tutaj zaprosił obdarzoną pięknym głosem, co już nie raz mogliśmy usłyszeć, Mick. A za chwilę piosenka bez wokalistki po polsku, a stoją za nią dwaj panowie. 730, Hancho i Malik Montana. Posłuchamy utworu Mami.
1: Radio Alex.

0: Sięgać po hity Bonnie Tyler to trzeba mieć odwagę. Brachheim w Tanecznym Radiu w piątkowy wieczór, a zmieniając gatunek muzyczny, to czytam właśnie, że Billy Idol 13 listopada będzie miał swój dzień w Los Angeles. Mało tego, będzie koncert na schodach City Hall Park. Kto ma blisko do Los Angeles i będzie się wybierał, to zazdrościmy. A u nas w kraju to dzisiaj jest chyba dzień Skolima. Co kolorowa strona czy gazeta, to pisze się o samozwańczym królu Latino, no bo dzisiaj kończy 30 lat. No to wszystkiego dobrego. A u nas za chwilę Neptunika będzie What If w Tanecznym Radiu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
0: niskie ceny. Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio A.

0: Rafael, Gotta Be Good w Tanecznym Radio. Właśnie dla takich dźwięków spotykamy się w Tanecznym Radio w każdy piątek po 20. Za chwilę Axel F. od Twin Scream, czyli dobry numer z tym charakterystycznym motywem muzycznym. A później na rockowo i tanecznie The Offspring.
1: Radio Alex.

0: Armin van Buuren jak zawsze potrafi nas zaskoczyć muzycznie. Everlasting z Saszą w Tanecznym Radio. A za chwilę coś z działu kiedyś to był hit. Mr. President będzie miał dla nas Happy People, a więc chyba będzie o tych, którzy już zaczęli weekend. A później Gloria Gaynor, ale w remiksie Names 51. Będzie I Will Survive w Tanecznym Radio.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da!
2: Po reklamie.

0: teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.
7: Jest już 21:00, za chwilę wracamy do Tanecznego Radia, a wcześniej posłuchajmy wiadomości.
8: Biegli psychiatrzy wydadzą opinię, czy 15-latek, który śmiertelnie ugodził nożem 37-letnią woźną w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, będzie odpowiadać jak dorosły. Takie postanowienie wydał sąd rejonowy w Wyszkowie. Obserwacja psychiatryczna nożownika może ruszyć w przyszłym tygodniu. Na jej wyniki czekają mieszkańcy miejscowości, w której doszło do ataku.
9: Generalnie dla mnie to powinien być sądzony jak dorosły. To nie było takie z doskoku, tylko to było po prostu zaplanowane, tak?
10: Powinien być osądzony. Strach i lęk, naprawdę nielekko jest.
11: Tragedia, wielka tragedia, no co ja panu powiem. Chłopak, którego znałem bardzo dobrze, 15 lat, no dzieciak, można powiedzieć, że dzieciak. Taką tragedię.
8: Usłyszał reporter Michał Dobrołowicz. Najbliższe 3 miesiące 15-letni sprawca śmiertelnego ataku spędzi w schronisku dla nieletnich. Pojutrze mieszkańcy małopolskiej stolicy wybiorą nowego prezydenta miasta. Tego dnia także w Krakowie odbędzie się PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Organizatorzy wskazali 33 miejsca, gdzie mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dojeździe do lokali wyborczych.
12: Zapewniliśmy dostęp do każdej komisji wyborczej, że pieszo będzie można dojść do wszystkich. Informacje, w których godzinach mniej więcej te utrudnienia mogą nastąpić, są na naszych stronach internetowych. Wysłaliśmy do wszystkich mieszkańców tutaj okolicy Tauron Arenę i ulicy Lema informacje Pocztą Polską. Są informowane wszystkie rady dzielnicy, wszystkie komisje wyborcze, że te czasowe utrudnienia mogą nastąpić.
8: Mówił Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Krakowski półmaraton rozpocznie się w niedzielę o 10:00. W Tatrach Halny, na Bałtyku sztorm, a w Lublinie truskawki krajowe, prosto z plantacji na targu. Choć wydawałoby się, że to takie letnie owoce, a jednak...
13: No jednak są w Polsce jeszcze. Mamy malinę też jesienną, także truskawka też jest.
14: To rośnie normalnie na polu.
13: Na polu rośnie, tak. Do przymrozków. Zaczęła się w połowie sierpnia.
14: Różni się smakiem od takiej letniej.
13: To jest taka deserówka. Są bardzo słodkie, takim powiedział, poziomkowe. I najbardziej to wychodzą z tego drzemy, bo ma trochę mniej soku.
14: 20 zł za kilogram.
13: Tak, zgadza się.
14: Drogo.
13: Drogo, ale według innych tutaj owoców, jak na przykład mamy dzisiaj malinę, gdzie kilo maliny kosztuje do 30 zł.
8: Truskawki na Targowej w Lublinie wypatrzył reporter Dominik Smaga.
7: Sobota na Podhalu i na Podbeskidziu zapowiada się zmiennie, bo będą chwile ze słońcem, ale też ma się chmurzyć, może słabo popadać. Na termometrach nieźle, bo w Zakopanem 14 stopni, w Nowym Targu 17, w Bielsku Białej do 17-18. Zapomniałem powiedzieć o silnym wietrze. On też jutro będzie nam jeszcze towarzyszył, tak do godzin wczesno-popołudniowych. Po 21:00 też trzeba wrócić do Tanecznego Radia i robimy to z największą przyjemnością. Fast Boy na start tej godziny. Music Sound, a później Coming Out w wydaniu Block and Crown. W Gorze Gubczyk, dobry wieczór, od teraz bez gadania, więc warto dać głośniej radio.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.
16: Radio Alex.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
7: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego
6: za mnie.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Psst. Cześć, to Influencer, ten od Sen.
11: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
7: Jest już 22. W takim razie posłuchajmy wiadomości. Czas na te z kraju i ze świata.
8: Na 3 miesiące trafi do aresztu Jakub Z., 19-latek, który w środę w Ostrołęce zranił nożem 9 osób, uczniów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. Taką decyzję podjął właśnie sąd. Wczoraj mężczyzna usłyszał 9 zarzutów, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. Będzie mniej chińskich samochodów hybrydowych na unijnym rynku. Komisja Europejska porozumiała się z Chinami w sprawie ograniczenia eksportu. To efekt intensywnych negocjacji Komisji Europejskiej z Pekinem. Na linii studio w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na czym konkretnie polega to porozumienie?
9: Chodzi o to, żeby w ciągu 4 lat do Unii trafiło o kilka milionów chińskich hybryd mniej niż przewidywały władze w Pekinie. Powodem jest gwałtowny wzrost importu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy import hybryd plug-in, czyli samochodów, które można ładować z gniazdka, wzrósł o 86%. Komisarz nie wyjaśnił jednak, jak dokładnie chce ograniczyć ten import, skoro Europejczycy chcą kupować chińskie auta. Chiny mają także ułatwić dostęp do swojego rynku europejskim eksporterom oraz uprościć procedurę eksportu metali ziem rzadkich, ważnych dla europejskiego przemysłu. Uzgodnienia muszą jeszcze zaakceptować przywódcy państw Unii.
8: Księgarnie i antykwariaty w Poznaniu pozostają dziś otwarte dłużej dla czytelników. Ruszyła poznańska noc księgarń. Na miłośników książek czekają dziś wykłady, prelekcje, spotkania autorskie i oczywiście książki. Bardzo dużo książek.
10: Dwóch gości, którzy będzie to prelekcja o kobietach wikingów oraz autora pana Luciana Morosa, autora książek Made in Poznań i Sekrety Poznania.
11: Czy poznaniacy czytają?
10: Czytają. Niby się mówi, że nie czytamy, ale jednak przede wszystkim czyta młodzież, co nas bardzo cieszy, bo zazwyczaj mówi się, że młodzież raczej siedzi tylko w telefonach, a tak nie jest.
8: Podkreśla Joanna Dominiak, kierownik księgarni przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Rozmawiał z nią reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Pięć, 6 stopni minimalnie tej nocy na termometrach w Zakopanem. Trochę cieplej w Nowym Targu, bo 7-8 stopni. W Bielsku Białej najcieplej nawet 9. Jeśli chodzi o sobotę, to będzie umiarkowanie ciepło. Od 14 do 17 stopni, z czego 14 stopni w Zakopanem, a 17 w Nowym Targu i w Bielsku Białej. W niedzielę odrobinę chłodniej, ale za to więcej szans na słońce. Kończymy Taneczne Radio w piątek, 9 października, ale fajne dźwięki i rytmy zostają z nami przez cały weekend. My też ten weekend się słyszymy. Konkretniej to jutro od 7 rano. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Dobrej nocy.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Aleks.

0: Reklama. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.